0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Dotrwaliśmy do weekendu. To niewątpliwie duży sukces. A jaki to był tydzień w Jeleniej Górze, to jak zwykle o tej porze sprawdzać będziemy w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze, a w nim dziś m.in. o naszym zdrowiu.
2: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej dostało nowy sprzęt dla ratowania noworodków.
1: Problemy z dowodem osobistym, wyrobienie jeleniogórskiej karty mieszkańca, zgubiona rejestracja samochodu, czy też zgłoszenie dotyczące na przykład złego stanu drogi. Gdzie takie sprawy załatwić i jak odnajdują się w tym mieszkańcy Jeleniej Góry, o tym także porozmawiamy.
3: Punkt obsługi klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra działa, funkcjonuje. Mieszkańcy chyba już są przyzwyczajeni i wiedzą, że tam jest to pierwsze miejsce, w którym załatwiają te swoje bezpośrednie sprawy.
1: Naszymi gośćmi w tej godzinie będą też przedstawiciele mojej fundacji z Jeleniej Góry.
4: Bardzo, bardzo cieszymy się z tego, że w tym roku rodziny zastępcze również wypoczywały w naszym apartamencie, miejscu serdeczności w Kołobrzegu.
1: Do wakacji jednak wrócimy w dalszej części programu, bo rozpoczynamy od niedawnego wrześniowego jubileuszu, który świętowano w Książnicy Karkonoskiej.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Dzień dobry, Dorota Kacprzak, kierownik działu Biblioteki Cyfrowej i Digitalizacji Zbiorów Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska.
1: Ależ długa, skomplikowana nazwa, a to po prostu nasza Jeleniogórska Biblioteka, o której dziś przypominamy w troszkę innym wydaniu, w troszkę innej odsłonie, powiem tej cyfrowej, coraz popularniejszej, no bo jednak wraz z postępem na tej linii czasu mam wrażenie, że coraz częściej po te materiały w formie cyfrowej sięgamy. Czy tak rzeczywiście jest statystycznie, to też pewnie sprawdzimy, ale myślę, że warto zacząć od tego, czym Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa jest, albo nie, zmieniam zdanie, bo nie wspomniałem o jednej rzeczy, że dzisiaj spotykamy się przy okazji niedawnego jubileuszu i to jest rzecz i informacja dużo istotniejsza, więc od którego roku biblioteka działa i który to jubileusz?
5: 9 września tego roku obchodziliśmy 20 lat działalności Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, aczkolwiek początek to jest jeszcze rok wcześniej. Początek dał swoim pomysłem ówczesny dyrektor Marcin Zawiła i powstała komisja, która odpowiadała za zebranie, opracowanie, jak mają wyglądać pierwsze dokumenty. I to był Jeleniogórski Słownik Biograficzny. I to ta komisja została powołana w 2005 roku i to był taki zalążek powstania Biblioteki Cyfrowej. I na koniec 2005 roku zakupiono licencję programu, na którym pracujemy do dziś, jest oczywiście unowocześniany, Delibra. I we wrześniu 2006 roku zaczęliśmy publikację dla szerokiego grona dokumentów, które były przez ten rok wcześniej były wprowadzane do bazy. I ten 2006 to jest początek naszej biblioteki cyfrowej.
1: Mamy rys historyczny, wiemy od czego się zaczęło. To pytanie, czym jest dzisiaj? Bo ta forma się zmieniła, więc gdybyśmy mieli krótko zdefiniować Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową, to co moglibyśmy o niej powiedzieć?
5: Moglibyśmy powiedzieć, że gromadzimy dokumenty regionalne, historyczne i współczesne, dokumenty życia społecznego i możemy tu znaleźć wszystko, od książek, czasopism, artykułów, pocztówek, fotografii bardzo bogatych, zbiorów, które mamy u siebie, dokumentacje działalności instytucji. I to, co się wydarzyło w 2010 roku, powstanie cyfrowego Dolnego Śląska na kanwie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, który na tę chwilę skupia 27 instytucji, bibliotek i instytucji działających na terenie Dolnego Śląska.
1: Podawanie tych statystyk jest o tyle niefortunne, że gdybyśmy pewnie chcieli wrócić do tematu za miesiąc, to te cyferki będą zupełnie inne, bo to się pewnie wszystko zmienia. Natomiast 20 lat działalności to jest taki moment, taki czas, który już można jakoś podsumować, więc pytanie, jak ta inicjatywa się rozrosła?
5: Tak wygląda, że zaczynaliśmy od słownika ziemi jeleniogórskiej i to było 25 biogramów. W tej chwili jest 151 biogramów, 50 tłumaczeń na język angielski, 44 na język niemiecki i to jest nasza najbogatsza, najczęściej wyświetlana kolekcja w naszej bibliotece cyfrowej, bo trzy pierwsze miejsca, jeśli chodzi o wyświetlenia, zajmują biogramy i na tę chwilę mamy, to jest z dzisiaj, to są z dzisiaj statystyki, mamy, jeśli chodzi o Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową, 47 339 obiektów i prawie 8 milionów wyświetleń. Oczywiście my w tym roku obchodziliśmy 20-lecie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej i tutaj podaję tylko te dane, ale dla ciekawości cały cyfrowy Dolny Śląsk to jest ponad 73 tysiące obiektów.
1: Statystyki to jedno, bo to daje nam pewne wyobrażenie na temat tego, jak ta inicjatywa się rozrastała i co mamy do dyspozycji. Poznaliśmy kategorię, ale może od bardziej praktycznej strony temat ugryźmy, mówiąc kolokwialnie, czyli co znajdziemy w środku, dla kogo biblioteka cyfrowa jest?
5: Biblioteka cyfrowa jest dla wszystkich. Dla miłośników historii, czyli mamy książki, mamy dokumenty od XIII wieku, dokumenty z archiwum państwowego oddziału w Jeleniej Górze. To mamy czasopisma, to jest nasza najbogatsza kolekcja, jeśli chodzi o bibliotekę cyfrową. Artykuły naszych regionalnych autorów, mamy transkrypcje, tłumaczenia. Tutaj trzeba wspomnieć o panu Ulrichu Junkerze i panu Henryku Dąbkiewiczu. Mamy artykuły, to co wspomniałam, więc tutaj trzeba wymienić twórców, którzy z nami współpracują. Już wspomnianego pana Ulricha Junkera, Krzysztofa Tęczę, na Zbigniewa Adamskiego, Zofię Wąsik-Adamską, Janusza Milewskiego i dr Stefanię Żelazko. I nieżyjących już twórców, ale ich artykuły się znajdują w naszej bibliotece cyfrowej, to jest pan Adolf Andrzejew i Romuald Witczak.
1: To grono pewnie będzie też rosło, jeśli chodzi o osoby współtworzące te zbiory. No i myślę, że to też jest element, który zasługuje na uwagę, czyli czas na odpowiedź na pytanie, skąd te treści się tam biorą? Jak więc ta biblioteka powstaje?
5: Biblioteka powstaje, może zamieszczać dokumenty, które się znajdują w domenie publicznej, czyli prawa autorskie wygasły do tych dokumentów. Również podpisując porozumienia i licencje, w których autorzy zawierają zgodę lub ich rodziny na publikację w naszej bibliotece cyfrowej. I te dokumenty osób żyjących lub właśnie, tak jak wspomniałam, które rodziny wyraziły zgodę na publikację dokumentów, czy pisanych, czy fotografii, czy prac malarskich, jesteśmy i możemy wtedy je umieszczać i czytelnicy mogą z nich korzystać, aczkolwiek jest również taka możliwość, że dokumenty, które biblioteka posiada, możemy je pokazywać w bibliotece cyfrowej, ale tylko na miejscu w bibliotece, tutaj w naszym budynku.
1: Wydaje się to być prawdziwą skarbnicą wiedzy. No właśnie na temat czego? Jakie są ograniczenia? Czy są w ogóle jakieś ograniczenia tematyczne, jeśli chodzi o te zbiory?
5: Nie ma żadnych ograniczeń. Zamieszczamy materiały dotyczące kultury, sportu, zabytków, historii szeroko pojętej i rozumianej. Więc generalnie jakby ograniczeń na razie nie mamy. Staramy się, żeby to były bogate zbiory i wszechstronne, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
1: Ciekawy może się okazać też sam proces pojawiania się tych materiałów, no bo od momentu, w którym mamy jakieś treści, do momentu, w którym one znajdą się w zbiorach, coś się dzieje pomiędzy i to wszystko jest ukryte przed oczami tych, którzy już z tego efektu końcowego korzystają. Jak więc to wygląda za kulisami?
5: To wygląda tak, że albo trafiają do nas stare czasopisma historyczne i wtedy my, ratując je przed zapomnieniem, przed zniszczeniem, często digitalizujemy je w naszym dziale. I wówczas już dokument elektroniczny trafia do biblioteki cyfrowej. Coraz częściej jest tak, że dostajemy dokumenty już w wersji cyfrowej i wtedy je po jakichś tam wstępnych obróbkach zamieszczamy w bibliotece cyfrowej. Oczywiście powstaje archiwum takie dla nas, żeby stąd te zbiory są, staramy się, żeby były jak najbardziej chronione i zabezpieczone, gdyby się coś tam, nie daj Boże, wydarzyło.
1: O kulisach powstawania Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej opowiada Dorota Kacprzak i do tego spotkania my wracamy za krótką chwilę, bo teraz przerwa na wieści z regionu i informacje, które przygotowała Beata Korzeniowska.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali hołd poległemu na służbie Natanowi Sieroniowi.
6: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
2: 29-letni policjant z komendy w Bolesławcu zginął podczas akcji w Kraśniku Górnym. 33-latek, który strzelał do policjantów, usłyszał już zarzut zabójstwa. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej dostało nowy sprzęt dla ratowania noworodków. Placówka wzbogaciła się o dwa nowoczesne stanowiska do resuscytacji. Sprzęt przekazał Urząd Marszałkowski. Wolontariusze z Polski i Niemiec po raz kolejny porządkowali zabytkowy cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie. Każda kolejna akcja, a te odbywają się od 6 lat, pozwala stopniowo przywracać temu miejscu jego pierwotny charakter. Mieszkańcy Wojciechowa w gminie Lubomierz wyszli na ulicę. Nie chcą odpadów w wyrobisku po kopalni bazaltu. Obawiają się zanieczyszczenia wody i zwiększonego ruchu ciężarowego, a w związku z tym hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Był poszukiwany listem gończym za serię oszustw internetowych w całym kraju. Wpadł w ręce jeleniogórskich policjantów w Stalowej Woli. 21-latek był poszukiwany m.in. przez prokuraturę we Wrocławiu. Poszukiwani są też chętni do zasiadania w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci powinni mieć od 15 do 20 lat. Mile widziane jest też doświadczenie w samorządach szkolnych czy organizacjach pozarządowych, mówi marszałek województwa Paweł Gancarz.
7: To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie.
2: Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 14 października. Do 12 października można głosować na projekty zgłoszone do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykaz projektów dostępny jest na stronie jbo.jeleniagura.pl. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na tej stronie lub osobiście, m.in. w budynkach Urzędu Miasta. Jelenia Góra szuka jeleniogórzanina bez barier. Wyróżnienie trafi do osoby z niepełnosprawnością, która swoją postawą przełamuje bariery i stereotypy. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 31 października. Można je składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych przy Okrzei 10 albo przesłać drogą elektroniczną. Będzie przerwa techniczna w termach cieplickich. Baseny i spa będą zamknięte od 2 do 15 listopada. Otwarte pozostaną siłownia, zajęcia fitness, kort do squasha i gabinety masażu. 147 zgłoszeń nanieśli we wrześniu na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic. Najczęściej wskazywaliśmy nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie prędkości i problemy z infrastrukturą drogową. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Październik to miesiąc świadomości raka piersi.
8: Teraz młodsze kobiety chorują, dlatego ta mammografia została obniżona.
2: Jak dodaje Tatiana Mielczarek, specjalistka do spraw badań profilaktycznych, panie powinny regularnie robić mammografię. W Jeleniej Górze badanie na NFZ można wykonać w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej oraz w NZOZ-ie Ginekomet. Bezpłatny postój na określony czas, a potem opłata. To propozycja na zwiększenie rotacji na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnością przy obiektach użyteczności publicznej w Jeleniej Górze. Miasto testuje 90-minutowy limit w cieplicach i zapowiada 30-minutowy przy dworcu PKP. 19 zarzutów usłyszał 39-latek podejrzany o serię uszkodzeń samochodów w centrum Jeleniej Góry. O szczegółach Paweł Chudzio.
9: Mężczyzna miał rzucać kostką brukową w zaparkowane auta, wybijać szyby i uszkadzać karoserię. Zawiadomienie złożyło 19 właścicieli. Za umyślne niszczenie cudzej własności 39-latkowi może grozić do 7,5 roku pozbawienia wolności.
2: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Miasto szuka jeleniogórzanina bez barier. Wyróżnienie trafi do osoby z niepełnosprawnością, która przełamuje bariery i stereotypy. Zgłoszenia kandydatów można wysłać mailem albo zgłosić osobiście w Wydziale Spraw Społecznych przy Okrzei 10.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Co działo się w mieście, czym żyła Kotlina Jeleniogórska, o tym w przeglądzie wydarzeń tygodnia mówiła Beata Korzeniowska, a my wracamy do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, która we wrześniu obchodziła jubileusz 20-lecia. O tych zbiorach dziś w Radiu Złote Przeboje opowiada Dorota Kacprzak z Książnicy Karkonoskiej.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Zapraszacie Państwo do udostępniania takich treści, materiałów. To jest inicjatywa otwarta, no bo jeśli dzisiaj kierujemy te słowa do mieszkańców, którzy być może mieli świadomość, że biblioteka cyfrowa funkcjonuje, ale nie mieli takiego przekonania, że to, czym dysponują, może się przydać. No właśnie, to czy mogą się zgłaszać, czy powinni?
5: Mogą się jak najbardziej do nas zgłaszać z materiałami, które posiadają w domu, które sami wytworzyli, bo są autorami publikacji i chcieliby, żeby się tutaj znalazły. No, jest jedyny problem taki, że nie zawsze mają świadomość, kto jest właścicielem praw. I my jesteśmy od tego, żeby to tutaj pomóc dojść, kto jest właścicielem praw. Jeśli oni, no to my podpisujemy wtedy te umowy, te licencje. Jeśli nie, no to szukamy rozwiązania, jak można byłoby znaleźć właściciela dokumentu i zamieścić te materiały u nas. Osoba prywatna, bo z instytucjami jest inaczej, no bo tu podpisujemy porozumienia i materiały, które wytwarza instytucja, staramy się zamieszczać na stronie Biblioteki Cyfrowej.
1: Tych scenariuszy jest kilka. Jeśli jesteśmy taką grupą docelową i mamy poczucie, że mamy coś, czym moglibyśmy się podzielić, czy jako osoba prywatna, czy jako firma, no to myślę, że kontaktując się z Państwem, to te wszystkie wątpliwości rozwiejemy. Wiemy już mniej więcej, jak to się dzieje, jak te materiały trafiają do naszych, do Waszych zbiorów i my możemy z tego ostatecznie korzystać. No właśnie, słowo korzystać, hasło klucz. Jak? Myślę, że dla tych, którzy być może do tej przestrzeni internetowej zerkną po raz pierwszy, to będzie cenna informacja, jak się po tych zbiorach poruszać, jak je znaleźć w ogóle.
5: W tym roku już jest zdecydowanie łatwiejsze korzystanie, bo mamy nową wersję Delibry dzięki Urzędowi Miasta Jelenia Góra. Korzystamy na stronie jbc.jelenia-gora.pl i tu możemy sobie wybierać czy przez kolekcję, czy wpisując hasło, które nas interesuje, czy autora, możemy korzystać z biblioteki cyfrowej.
1: A kogo zachęcamy do skorzystania z tych zbiorów? No bo w pierwszej chwili możemy nie mieć takiej świadomości, że to jest coś dla nas.
5: Myślę, że to jest dla nas i jest dla wszystkich. Jest w tej chwili jest bardzo od wielu lat bardzo szeroko jest rozpropagowana ta miłość do naszej tutaj małej ojczyzny. I ten regionalizm jest czymś takim, co nas tutaj łączy i nas ciekawi i jesteśmy wspólnie wszyscy autorami tego, co tutaj się dzieje. I myślę, że ta nasza biblioteka cyfrowa, która jest taka bardzo regionalna, jest czymś dla wszystkich ciekawa i myślę, że wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie.
1: Z perspektywy uczniów, studentów to też chyba może być ciekawe źródło informacji pod kątem czysto edukacyjnym.
5: Myślę, że bardzo ciekawym, bo oprócz tego, że historyczne rzeczy, bo tak możemy to tak traktować, ale znajdziemy też mnóstwo współczesnych rzeczy dotyczących przedstawień w naszych teatrach, czy Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, czy w Zdrojowym Teatrze Animacji, w Domach Kultury. Zamieszczamy zdjęcia współczesne, zamieszczamy zdjęcia z lat 80. Możemy znaleźć, jak wyglądała Jelenia Góra te 40-50 lat temu. To są bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że dla młodych ludzi również, bo oni już nie pamiętają, nie znają takiej Jeleniej Góry, co jest oczywiste. I to wszystko, co można znaleźć u nas, trudno te blisko 48 tysięcy dokumentów opowiedzieć, jakie są. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, że trudno jakby reklamować jedną kolekcję. trzeba po prostu do nas zajrzeć, tak jak zajrzeć na przykład do kolekcji filmów, której nie da się opowiedzieć. No trzeba po prostu wejść i bardzo serdecznie do tego zapraszamy, wejść i obejrzeć.
1: No właśnie, to też jest coś, co może zachęcić, bo mogłoby się wydawać w pierwszej chwili, że jak Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa i zbiory stricte cyfrowe, wspomnieliśmy o biogramach, dokumentach, to tylko na tym się kończy, a to też multimedia, więc no, wachlarz form też jest dużo większy.
5: Tak, już wspomniane filmy, obrazy, które są w archiwach, są w magazynach muzealnych, u nas można z nich skorzystać. Zdjęcia wspomniane, zdjęcia ze współczesnych imprez, na przykład z biegu Piastów. Myślę, że to wszystko jest tak ciekawe. I ta nasza kolekcja czasopism, która od czasopism przyrodniczych, po historyczne, po współczesne, które mamy dzięki tam współpracy z urzędami gminnymi. To jest taka kopalnia wiedzy, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Mogłoby się wydawać, że to, co było 20 lat temu, było stosunkowo niedawno, a to jednak 20 lat wstecz. I to też taki sygnał chyba dla nas, że to, co jest wszechobecne i zupełnie naturalne i zwyczajne wokół nas w postaci materiałów, z których dzisiaj korzystamy, no za jakiś czas w dłuższej perspektywie może okazać się cennym archiwum, więc no, ja jestem daleki od tego, żeby zachęcać mieszkańców Jeleniej Góry do magazynowania setek dokumentów, treści i form, z których się dzisiaj korzysta, no ale chyba jednak się przydaje czasem taki filtr w głowie i taka smykałka archiwisty, że jeśli coś sprawia wrażenie wartościowego dziś, to może być jeszcze bardziej wartościowe za 10, 20, 30 lat, bo może na przykład w zbiorach Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej w przyszłości się znaleźć.
5: To oprócz tego, że my to gromadzimy, digitalizujemy i opublikujemy, to opracowujemy to, czyli każdy dokument jest przez nas opracowany, czyli jest wprowadzone to, czego dotyczy, jakiej imprezy, o której możemy za właśnie te nawet nie 20 lat, tylko już nawet za 2-3 lata zapomnieć i który to był rok i jaka to była impreza, więc my to opracowujemy również, wprowadzamy hasła, po których czytelnik może te materiały znaleźć, jakiej instytucji dotyczy, jakie wydarzenie łączymy, jakiej osoby dotyczy, więc to wszystko jakby pomaga w wyszukiwaniu, w poszukiwaniu tych dokumentów w naszej bibliotece cyfrowej. I właśnie to, że nasza pamięć jest taka ulotna, to nasza praca, myślę, pozwala na to, że możemy do tego sięgnąć i wiemy, że jesteśmy potrzebni.
1: 20 lat minęło, może nie jak jeden dzień, ale dość szybko, więc przy okazji jubileuszu i urodzin nie sposób nie zapytać o życzenia. Czego możemy życzyć?
5: Życzymy sobie, żeby tych dokumentów było, nigdy nie brakło w naszej bibliotece cyfrowej, żeby były bardzo ciekawe, żeby nie brakło czytelników, a przede wszystkim, żeby nie brakło osób, które chcą z nami współpracować. I tych instytucji,

0: tutaj w Jeleniej Górze, tylko na całym świecie.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: I tego międzynarodowego zasięgu materiałów zgromadzonych w Bibliotece Cyfrowej życzymy. O jubileuszu 20-lecia opowiadała Dorota Kacprzak z Książnicy Karkonoskiej, a już za chwilę porozmawiamy o projektach, które w tym roku i w roku przyszłym 2027 realizować będzie moja fundacja z myślą o tych najbardziej potrzebujących, o podopiecznych jeleniogórskich domów dziecka i rodzin zastępczych między innymi. Ale najpierw o tym, jak załatwić sprawy urzędowe w naszym mieście. O tym rozmawiałem z Marcinem Ryłko, rzecznikiem Jeleniogórskiego Magistratu.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
2: Centrum Obsługi Klienta to jest takie miejsce, w którym szereg spraw możemy załatwić. No właśnie, jakich?
3: No od wielu lat już to punkt obsługi klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra działa, funkcjonuje. Mieszkańcy chyba już są przyzwyczajeni i wiedzą, że tam jest to pierwsze miejsce, w którym załatwiają te swoje bezpośrednie sprawy związane właśnie między innymi z, czy to z ewidencją ludności, czy z dowodami osobistymi, czy z rejestracją działalności gospodarczej. Więc nie wiem, czy to już jest takie stresujące, no to staramy się, żeby ten proces był jak najbardziej przyjazny dla naszych klientów. Taki punkt, tak jak powiedziałem, od kilkunastu lat funkcjonuje przy ulicy Ptasiej 6A. To jest obok budynku takiego charakterystycznego dla mieszkańców Jeleniej Góry Urzędu Miasta przy skrzyżowaniu ulicy Sudeckiej i ulicy Wojska Polskiego. I tak jak powiedziałem, w tym punkcie możemy załatwić te najbardziej popularne sprawy związane z czy to ewidencją ludności właśnie, czyli naszymi meldunkami, zameldowaniem, wymeldowaniem, potwierdzeniem meldunku, czy z wyrabianiem dowodów osobistych, czy właśnie z rejestracją działalności gospodarczej. Obok tego w Wydziale Komunikacji przy ulicy Sudeckiej oczywiście funkcjonuje też kolejna usługa, która jest jedną z bardziej powszechnych, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, czyli sprawy związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Więc to są wszystko punkty obok siebie, ale jeżeli chodzi o sam punkt obsługi klienta, no to ulica Ptasia 6A. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Tak jak powiedziałem, sprawy związane z ewidencją ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi i sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej. Tam również załatwimy jedną z bardziej popularnych, z tego co obserwujemy w ostatnim czasie, spraw dla mieszkańców, czyli zastrzeżenie numeru PESEL.
2: Dla wielu mieszkańców takim pierwszym filtrem, jeśli chodzi o zdobycie informacji, gdzie powinienem się udać, jeśli chcę coś załatwić, jest internet. No bo tych lokalizacji urzędowych w mieście jest kilka, o których wspomnieliśmy, więc od czego zacząć, jeśli chcemy coś załatwić?
3: Zachęcamy do wejścia na stronę www.jeleniagora.pl. Tam w zakładce dla mieszkańca znajdziecie Państwo wszystkie informacje właśnie związane z tym, jak daną sprawę załatwić. Tam też Państwo znajdziecie karty usług, nie tylko tych spraw, które obsługiwane są w punkcie obsługi klienta, czy w na przykład Wydziale Komunikacji, to również, ale różne inne dodatkowe sprawy, które są mniej popularne, znaczy mniej, z mniejszą intensywnością takich spraw się spotykamy w Urzędzie Miasta. Natomiast karty usług do tych wszystkich usług świadczonych właśnie przez Urząd Miasta, tam Państwo znajdziecie. Tam są również też kontakty bezpośrednio do naszych pracowników, czy to telefoniczne, czy mailowe, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości, jakichkolwiek pytań, chęci dowiedzenia się czegoś więcej, zachęcamy do kontaktu, czy to telefonicznego, czy to do kontaktu mailowego. Jeżeli znajdziecie Państwo interesujące Was tam informacje, no to oczywiście zapraszamy, czy to do punktu obsługi klienta, czy bezpośrednio do wydziału merytorycznego realizującego daną usługę. Tam też są informacje dotyczące niezbędnych dokumentów, formularzy, które będą potrzebne przy załatwieniu danej sprawy. Tam jest też informacja, czy wymagana jest opłata za daną obsługę. Tam jest też informacja, gdzie takiej opłaty, bo przypomnę, że w Urzędzie Miasta nie ma już kasy, ale można zapłacić na stanowisku, w którym załatwia się daną sprawę w Urzędzie Miasta, więc tutaj też warto doprecyzować sobie, czy będziemy mogli za daną usługę zapłacić właśnie na miejscu kartą oczywiście, ponieważ to się odbywa wszystko w systemie bezgotówkowym. Tam też znajdziemy formularze, które możemy sobie wypełnić już w domu, oszczędzając sobie czas tak naprawdę tutaj na miejscu w urzędzie, więc zachęcam do tego, żeby w tych kartach usług dostępnych na stronie www.jeleniagora.pl odszukać interesujący nas temat i sprawdzić sobie dokładnie, czy wszystko, co jest potrzebne, mamy, czy czegoś nie musimy sobie uzupełnić i czy coś nie możemy zrobić w domu, zanim przyjdziemy do urzędu.
2: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A już za kilkanaście minut w naszej audycji Wiadomości Kulturalne, przegląd filmowych nowości, między innymi będą także propozycje dla tych, którzy wolne chwile lubią spędzać aktywnie. Warto więc zostać z nami, bo teraz czas na kolejnego gościa. O pomaganiu będziemy rozmawiać, pomaganiu tym najbardziej potrzebującym. Zapraszam na spotkanie z Moniką Pawlik z mojej fundacji z Jeleniej Góry.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: Czas bardzo szybko leci. Jeszcze chwilę temu mówiliśmy o działaniach, które inicjujecie, które zaczynacie z myślą o jeleniogórskiej i nie tylko jeleniogórskiej młodzieży przede wszystkim, a tutaj mamy już finał. Ten finał się wydarzył chwilę temu, więc dobry moment na podsumowanie tego, co za nami. Tych projektów i działań było kilka.
2: Było kilka. W maju zakończyliśmy nasz projekt Akcja Inspiracja dla szkół ponadpodstawowych. Ich zadaniem było to, żeby stworzyć swój projekt, ten projekt napisać. I efektem tych projektów mogli się z nami już podzielić i z całą społecznością Jeleniej Góry. To były projekty, które miały za zadanie przemycać w sobie działania wolontariackie, czy też na rzecz społeczności tutaj jeleniogórskiej, może też konkretnej jakiejś organizacji. I tak na przykład rzemiosła artystyczne, Szkoła Rzemiosł Artystycznych zrobiła mural o legendach Jeleniej Góry. Powstał on w Cieplicach, można go podziwiać, na pętli autobusowej oraz namalowała także mural taki dla dzieci w przedszkolu. To był jeden taki z głównych naszych projektów jeszcze przed końcem roku szkolnego. Natomiast w wakacje mieliśmy też okazję zrobić dla dzieci z pieczy zastępczej półkolonie. Skorzystało z niej 50 dzieci skorzystała. To były dwa turnusy. Możemy się pochwalić, że wszyscy byli zadowoleni, także mamy nadzieję, że za rok wrócą. To też było fajne dla nas przedsięwzięcie ze względu na to, że też mogliśmy zobaczyć, jak te dzieciaki fajnie spędzają po prostu czas. No, nie każdego stać na wyjazd na wakacje, a tutaj staraliśmy się jednak, żeby te turnusy były pełne atrakcji, fajnych warsztatów, zabaw, zajęć tanecznych, więc myślę, że warto było skorzystać, a kto skorzystał, to z chęcią na pewno wróci.
1: Z waszych działań skorzystały też rodziny, które mogły wolne chwile wakacyjnie spędzić nad morzem, więc no, z jednej strony ten okres letni kojarzy się z urlopami i tym, że można odpocząć od pracy, ale wy tej pracy mieliście sporo chyba.
2: Mieliśmy sporo. Bardzo, bardzo cieszymy się z tego, że w tym roku rodziny zastępcze również wypoczywały w naszym apartamencie, miejscu serdeczności w Kołobrzegu. Jest to miejsce, które stworzyliśmy już parę lat temu, szczególnie dla nich, żeby mogli też skorzystać z oferty wakacyjnej i wypocząć sobie za, no też umówmy się, niewielką kwotę, bo tak naprawdę ta dostępność dzisiaj pobytu nad morzem, ceny rosną i nie każdego stać na to. Także bardzo się cieszymy, że tych rodzin przybyło i mogli tam wypocząć, spożytkować ten czas na takim wspólnym spędzaniu czasu, bo to niejednokrotnie jest tak, że ta codzienność to każdy gdzieś się spieszy, a tutaj mieli taką chwilę dla siebie, żeby troszeczkę odetchnąć. W tym roku skorzystało z naszego miejsca serdeczności 30 rodzin. Natomiast w zeszłym roku było to tylko 10, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy dać taką możliwość wypoczynku dla tych naszych rodzin zastępczych.
1: Ta przestrzeń funkcjonuje tylko w okresie letnim, wakacyjnym, czy udostępniacie ją też poza tym czasem?
2: Udostępniamy ją tak naprawdę cały rok, natomiast no wiadomo, no zimowe okresy są troszeczkę inne niż wakacje i też jest rok szkolny, natomiast w tej chwili śmiało można też bukować na naszej stronie taki krótszy pobyt jesienno-zimowy, gdzie też można spędzić sobie chwilę czasu takiego relaksacyjnego dla tych rodzin i myślę, że to też jest fajny taki odpoczynek, zwłaszcza w ferie, czy trochę w wolne dni takie świąteczne.
1: Po czasie wakacyjnym wróciliśmy już do tego raczej standardowego trybu i zawodowego z perspektywy dorosłych i szkolnego z perspektywy nieco młodszych, więc pytanie, co przyniesie nam przyszłość, ta najbliższa. Okres jesienny właśnie rozpoczynamy. Jak te wasze plany związane z działaniami wyglądają w Jeleniej i okolicach?
2: O tych działań, jak wiadomo, już każdy, kto zna naszą fundację, wie, że ich jest dużo, ale staramy się zawsze jakoś to poukładać. Natomiast no, głównym takim naszym projektem w tym roku jest Mentalny Krok w Dorosłość, na który zbieramy środki i który bardzo, bardzo nam zależy po prostu, żeby go realizować. Jest to projekt, który ma na celu wspierać dzieci, które opuszczają pieczę zastępczą i zaczynają to samodzielne życie. Także tutaj, biorąc to pod uwagę, chcieliśmy dać tym młodym, tak naprawdę uczącym się jeszcze, ale też poszukującym pracy, jakieś możliwości i kompetencje też, które im się przydadzą w tym okresie takim dorastania, już wchodzenia w dorosłość.
1: Ta poprzednia edycja to było takie przetarcie szlaków, minęło już trochę czasu, więc myślę, że można powiedzieć też o efektach. Jak to się udało, jeśli chodzi o tych waszych podopiecznych, którzy zaangażowali się w poprzednią odsłonę projektu?
2: W tym projekcie, to jest projekt długofalowy, więc powiem tak, szczerze mówiąc, to jest to trudny projekt, ze względu na to, że zmobilizować młodzież też do takiego działania, która nie ma też określonych jasno perspektyw, czasem też nie ma stałego dostępu do internetu, żeby też móc troszeczkę się rozwijać, no i jest to utrudnione, żeby w ogóle do nich dotrzeć i żeby zmobilizować ich tutaj do brania udziału w tym projekcie, ale staramy się jak możemy, więc troszeczkę też ten projekt zmodyfikowaliśmy i chcemy zrobić to w ten sposób, że jest grupa osób, które łączą się jakby tutaj w taką grupę, która ma wspólne cele i chce coś wspólnie zorganizować i my tak samo, podobnie jak w akcji inspiracji, dajemy im na to fundusze i oni wtedy piszą swój projekt, mogą ten projekt skonsultować z nami, czy też tutaj w fundacji mamy mentora, który może im pomóc nawet w napisaniu tego projektu, może określeniu celowo, natomiast jeśli chodzi o taką inicjatywę, to bardzo nam zależy, żeby to była ich własna praca, ich własne pomysły, które mogą sobie za środki, które otrzymają od nas, po prostu zrealizować. Dodatkowo w tym roku rozpoczynamy też jakby taką drugą nogę tego projektu, gdzie będziemy odwiedzać firmy. Duże firmy, gdzie jest zatrudnione przynajmniej kilkudziesięciu pracowników, ze względu na to, że też tak jak my na co dzień, jak przyjeżdżamy, czy żyjemy gdzieś, widzimy jakieś firmy, to naprawdę dla nas to jest tylko budynek, ale jak się okazuje i wejdziemy do środka, no to tam jest mnóstwo stanowisk, mnóstwo odpowiedzialności, każdy ma swoje zadania i to byśmy chcieli też pokazać młodym ludziom, co oni mogą tam zrobić, jak w ogóle ich kariera może się potoczyć i na jakim stanowisku, czy też sami, żeby może pomóc im trochę określić, kim chcieliby być w przyszłości, bo tak naprawdę nie znają tych zawodów i nie wiedzą, co tam się dzieje. Teraz w październiku będziemy mieli możliwość odwiedzić Sikle tutaj w naszej Jeleniej Górze, gdzie grupa naszych tych już młodzieży będzie mogła przejść przez każde stanowisko, zapoznać się, tam będzie też osoba odpowiedzialna, która opowie, co na tym stanowisku się robi, a oprócz tego będzie też przewidziany taki blok warsztatowy na temat tworzenia CV, co w tym CV powinno się znaleźć, jak dzisiejszy rynek pracy wygląda. Myślę, że to będzie dla nich takie jakby takie wydarzenie, gdzie spędzą cały dzień i będą mogli wynieść tak naprawdę praktyczną wiedzę z tych warsztatów i z tych odwiedzin w tej firmie.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To, jak słyszeliście, jest program Tydzień w Jeleniej Górze. A moim gościem, przypomnę, jest Monika Pawlik z Jeleniogórskiej mojej fundacji. Podsumowaliśmy sobie wakacje, podsumowaliśmy to, co turystycznie działo się w fundacji pod kątem rodzin zastępczych między innymi. A o kolejnych projektach, kolejnych działaniach skierowanych w stronę jeleniogórskiej młodzieży, podopiecznych domów dziecka, czy też rodzin zastępczych, będziemy jeszcze rozmawiać po krótkiej przerwie, bo tych działań jest zdecydowanie więcej. Monika Pawlik zostaje oczywiście z nami. No i wieści, wiadomości w naszym magazynie też będzie sporo z różnych innych dziedzin. Wiadomości kulturalne przed nami. Porozmawiamy też o bezpieczeństwie w mieście, jeśli chodzi o działania jeleniogórskich policjantów, więc no, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Nie zabraknie także informacji dla miłośników aktywności właśnie do sportu i turystyki. Teraz przechodzimy. Wprawdzie dopiero chwilę temu witaliśmy jesień, ale wielkimi krokami zbliża się też zima. Pora wyczekiwana najbardziej przez narciarzy biegowych, więc już niebawem trasy na Polanie Jakuszyckiej ożyją. No i również przygotowania do zimowej odsłony Biegu Piastów ruszą. Biegu Piastów, który niezmiennie odbywać będzie się na naszych górskich trasach oraz korzystając z zaplecza, które od niedawna dostępne jest na terenie Dolnośląskiego Centrum Sportu. O tych zmieniających się warunkach rozmawiałem z Leszkiem Kosierowskim, rzecznikiem zawodów.
0: Aktywnie w Jeleniej Górze.
3: Mówiąc tak bardzo, bardzo prosto, ludzie po prostu mogą skorzystać z bardzo wygodnych toalet, z bistra, gdzie mogą zjeść w fajnych warunkach, mogą się ogrzać, mogą tam spędzić po prostu czas, co naprawdę w zimie w górach ma większe znaczenie gdzieś w mieście na dole, gdzie powiedzmy ta aura jest zwykle taka bardziej łaskawa, w tym sensie, że jest cieplej, prawda? W górach, na biegówkach my lubimy zimno, lubimy śnieg, ale też lubimy się ogrzać. I jakby dojść do siebie po jakiejś długiej wycieczce na nartach czy po długim, mocnym treningu. Więc DCS Polana Jakuszycka zapewnia to. Jest też fajna restauracja z pięknym widokiem na Polanę Jakuszycką. Jest basen też z saunami i naprawdę po biegówkach pójść sobie na taki basen to jest duża przyjemność, więc ta infrastruktura się na pewno poprawiła. Natomiast fantastycznie się ten obiekt sprawdza podczas zawodów. Naprawdę moim zdaniem ta funkcja jest chyba z punktu widzenia Biegu Piastów najbardziej wartościowa, ponieważ nasi zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżają do nas z całego świata, mogą po prostu w cieple poczekać na start, mogą zapisać się gdzieś nawet 20 minut przed startem, jeżeli są miejsca. Dosłownie 50 metrów od startu mamy biuro sprzedaży pakietów startowych. Dawniej mieliśmy w Szklarskiej na dole, bo w Jakuszycach nie było odpowiedniego miejsca i to jest naprawdę ogromny plus, więc cieszymy się, że DCS pod względem obsługi Biegu Piastów sprawdza się i z pewnością jest to jedna z przyczyn tego, że zapisy na Bieg Piastów przyszłoroczny idą najszybciej w historii. To jest po prostu absolutna rewelacja.
0: Ciekawa Jelenia Góra.
1: A teraz dla odmiany troszkę o turystycznym obliczu naszego miasta.
4: Dzień dobry, Jarosław Porecki, przewodnik górsko-sudecki.
1: O turystyce w Karkonoszach rozmawiamy i o tym, czy ta turystyka w Jeleniej Górze cieszy się zainteresowaniem, ale spore grono turystów dookoła świadczy o tym, że chyba problemu nie ma.
4: Tak, bo teraz po czasach korony się znowu jakby turystyka odradza, no i widać po naszych turystach, że przyjeżdżają bardzo chętnie w nasze piękne tereny. Jestem teraz właśnie z gośćmi z Niemiec w informacji turystycznej w Jeleniej Górze, która jest bardzo bogato zaopatrzona w materiały. Goście naprawdę są zadowoleni, że mogą otrzymać materiał promocyjny na temat Jeleniej Góry i okolic właśnie także w języku niemieckim.
1: To jest tak, że jak mówimy wycieczka w góry, no to Karpacz, Szklarska Poręba, ta Jelenia gdzieś tam z tyłu zostaje, a okazuje się, że to też miejsce, które warto odwiedzić i na tym planie wycieczek uwzględnić. No i tutaj też czas można spędzić ciekawie.
4: Oczywiście, Jelenia Góra jest i była zawsze takim miejscem głównym na naszym terenie. Ludzie się tu zawsze zatrzymywali już przed wojną liczyło około 30 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj mamy też wiele do zaoferowania, pięknie utrzymaną starówkę, możemy wyjeść na wieżę, na tak zwany grzybek, możemy wejść na basztę, aby podziwiać panoramę Karkonoszy oraz teren z samej góry, więc naprawdę turysta, który tu przyjedzie, ma co zwiedzić.
1: No to sygnał dla nas, mieszkańców regionu i okolic, by zwiedzać, by poznawać to, co jest najbliżej nas, ale też informacja dla turystów zagranicznych. No właśnie, jeśli chodzi o turystów zagranicznych, bo tych grup, jak mniemam, jest sporo. Najwięcej skąd?
4: Najwięcej mamy tu grup z Niemiec. Przyjeżdżają tutaj w zasadzie głównie od kwietnia do października, do listopada. No później jest trochę w okresie zimowym mniej. To są akurat kuracjusze, którzy tu przyjeżdżają także także na nasze tereny, aby podreperować swoje zdrowie.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Niech zatem ta turystyka jesienno-zimowa kwitnie, a my po tej przerwie wracamy teraz do spotkania z naszym dzisiejszym gościem. Przypomnę, jest nim Monika Pawlik z mojej fundacji, która działa w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy już o wakacyjnych turnusach, o projektach dla młodzieży i wsparciu, jakie moja fundacja niesie tym najbardziej potrzebującym. No bo oprócz działań edukacyjnych i motywacyjnych, to także wsparcie materialne.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Myślę, że to można potraktować trochę w kategorii wyzwania, bo ja tak sobie myślę, wspominając, chciałem powiedzieć, nie aż tak odległą przeszłość i moment, w którym kończyłem szkołę, ale jednak to już troszkę czasu minęło. Ale z mojej perspektywy to był o tyle trudny moment, że pojawiała się taka myśl, że ja nie wiem, co dalej, nie mam jeszcze pomysłu i mam takie poczucie, że jest trochę za wcześnie na podejmowanie decyzji, które jestem zmuszony podjąć już teraz, no bo jednak jest to jakiś łańcuch wydarzeń. Bywa to łatwiejsze o tyle, że mamy wsparcie w bliskich, w rodzinach, w środowisku, w którym się wychowujemy, otaczamy, to może być taki łatwiejszy start. No w przypadku tej grupy młodzieży, no to nie zawsze na to wsparcie można liczyć, przynajmniej w takim zakresie jak standardowo. No więc oni chyba potrzebują jakiegoś takiego pokierowania, wskazówki, no i wsparcia, żeby ten dobry kierunek już na tym życiowym starcie obrać.
2: Oczywiście i wiem, o czym mówisz dobrze, bo sama przez to przechodziłam, także to jest, myślę, że teraz, choć teraz w tym czasie i tak mają łatwiej, bo mają jednak dostęp troszeczkę być może do tych informacji, troszeczkę gdzieś tam bardziej się upowszechnia też to doradztwo zawodowe w szkole, więc myślę, że to też jest jakby bardzo powinno się doceniać. Jeśli chodzi o taką kwestię, że nie mają dostępu do takich informacji typowo praktycznych, co można robić na danym stanowisku, to myślę, że tak i dlatego tutaj chcieliśmy w tym projekcie Mentalny Krok w Dorosłość, jakby objąć ich też taką opieką i dać im wiedzę na temat, który tak naprawdę jest blisko ich, ale no też z racji może tak jak mówisz, wsparcia czy też motywacji, nie sięgają po tą wiedzę, tak? Więc tu myślę, że fajnie też by było ich po prostu zaangażować w to, żeby oni czynnie brali w tym udział. Myślę, że to jest najlepsza droga, gdzie mogą się dowiedzieć, co mogą robić w przyszłości, jak ta kariera może wyglądać, może niekoniecznie powinna, ale jak może wyglądać, gdzie mogą się udać o pomoc, czy to Urząd Pracy i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim jak analizować oferty pracy, i jak wybierać sobie ten przyszły ich zawód.
1: Skupiliśmy się na młodzieży przede wszystkim, bo to najważniejsza część tych działań i projektu, no ale po drugiej stronie są też firmy, wasi partnerzy, których no właśnie poszukujecie. To jest otwarty projekt, można się w niego zaangażować, chcąc jakoś tę młodzież wesprzeć, czy ta grupa jest już zamknięta?
2: Nie, jak najbardziej. My zawsze doceniamy każdą współpracę, bo nawet ta mała przynosi czasem duże korzyści, bo, że tak powiem, każdy ma w swoich zasobach różne, pracuje różnymi metodami, ma różne kontakty, różne jakieś takie triki, tipy, którymi może się podzielić, więc myślę, że jeśli chodzi o pracę w firmach i o współpracę w ogóle naszą z firmami, to jak najbardziej zachęcamy wszystkich, kto będzie chciał się dołączyć do tego projektu, to zapraszamy do kontaktu. Im nas więcej, tym lepiej. Tym więcej wiedzy dla dzieciaków.
1: No i myślę, że będzie to też satysfakcja, że te firmy, które do was dołączą, czy partnerzy będą mogły mieć poczucie, że byli takim ramieniem czy pomocną dłonią, która pomogła tym dzieciakom ten mentalny krok w dorosłość wykonać. Projekt, jak wspomniałaś, i działania rozciągnięte mocno w czasie, więc myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję wrócić do tego, podsumować sobie, albo przynajmniej prześledzić, co się dzieje i jak ta młodzież sobie radzi w podejmowaniu tych decyzji. Kontynuacja ma także projekt, który realizowaliście jakiś czas temu, czyli Akcja Inspiracja.
2: Tak, Akcja Inspiracja z zeszłego roku tak nas zainspirowała, że przenieśliśmy się na ten rok i zaplanowaliśmy tym razem ten projekt dla szkół wyższych, czyli dla studentów. Już jesteśmy po rozmowach wstępnych z Uniwersytetem Ekonomicznym, z KANS-em i tutaj będziemy chcieli też trochę studentów zaangażować do tego, żeby napisali swoje projekty wolontariackie, czy też społeczne i w nich nich, tak jak poprzednicy, mogli wykazać swoje działania i swoje pomysły na to, jak pomóc innym, albo też jak zaangażować innych do wspólnych działań społecznych.
1: Natomiast to jest część waszych działań. Nie sposób nie wspomnieć też o tej pomocy czysto materialnej, bo to także w zasadzie jeden z fundamentów działalności mojej fundacji. No i tutaj też sporo się dzieje.
2: Sporo się dzieje. Mówimy tutaj o magazynie serdeczności, gdzie na co dzień wspieramy rzeczowo tak naprawdę organizacje nie tylko z terenu Jeleniej Góry, ale też Karkonoszy, Dolnego Śląska. Zdarzyło nam się ostatnio wysłać pomoc też do Gdańska i rodzina zastępcza z Gdańska miała okazję nas odwiedzić po kolejną pomoc, bo byli tutaj w okolicy, także cały czas rozwijamy tą nić naszej pracy. Tych zgłoszeń jest coraz więcej, zwłaszcza w tym okresie zimowo-jesiennym, gdzie ta pomoc taka materialna typu kurtki, spodnie, bluzy i tak dalej, odzież, środki czystości, no i jedzenie jak najbardziej tutaj są potrzebne. Cały czas napływają do nas te zgłoszenia, zgłaszają się zarówno osoby prywatne, rodziny, jak i instytucje, którym pomagamy. Na ten moment już mamy tych zgłoszeń i tak naprawdę pomocy, której wydaliśmy, to jest ponad 250 zgłoszeń. Czyli jeśli byśmy mieli nawet tutaj tak myśleć sobie, ile to jest osób, bo to zazwyczaj też są organizacje, które współpracują z jakimś gronem swoich podopiecznych, to naprawdę tych osób jest bardzo dużo.
1: Wydaje się, że przy takiej cyfrze to ta kolejka jest bardzo długa, no i tym samym ten magazyn, który powinniście wypełnić tymi przedmiotami, które są potrzebne, no to jakiś hangar taki lotniczy co najmniej.
2: Tak, hangar lotniczy obecnie mamy 450 metrów tego magazynu. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie, to nigdy za wiele. Jeśli są jakieś firmy, które nas dzisiaj słuchają i chciałyby zaangażować się również w ten projekt, to zapraszamy. To jest tak, że my pozyskane rzeczy tak naprawdę oddajemy. Badamy też te potrzeby, które do nas zgłaszają. Znamy też już tak naprawdę osoby, które wspieramy w większości, więc ta pomoc jak najbardziej jest kierowana tam, gdzie jest potrzebna i to myślę, że też jest najważniejsze i też jest dostosowana jakby do potrzeb danej organizacji czy danej rodziny, bo to jest tak, że oni zgłaszając się piszą nam od razu, co potrzebują, czy nawet określają rozmiar odzieży i tak dalej, więc myślę, że to jest naprawdę fajna taka droga do tego, żeby wspierać tutaj nas w regionie. Nie sądziliśmy, że aż są takie potrzeby, natomiast z racji naszej pracy i już tych lat, które trochę nam upłynęło w pracy jako fundacja, więc widzimy, że to zapotrzebowanie będzie na pewno rosło. Także staramy się tutaj, jak możemy, żeby zapewnić to wszystko, o co nas proszą.
1: A spektrum potrzeb dość szerokie, od artykułów pierwszej potrzeby przez odzież na przy różnych przedmiotach i artykułach kończąc, więc jest nad czym pracować, bo to nie jest tak, że to są tylko paczki żywnościowe, tego jest dużo, dużo więcej.
2: Tak, tego jest dużo więcej. Tak naprawdę ostatnio mieliśmy też okazję wspierać tutaj nasze lokalne domy dziecka, gdzie przekazaliśmy także laptopy, bo przyszło takie zapotrzebowanie, że no, dzieciaki już idą do szkoły, rozpoczynają pierwszą swoją klasę i faktycznie tutaj były braki, a wiemy, że dzisiaj no, bez laptopa, czy nawet bez komputera pójść do szkoły, żeby zrobić nawet jakieś zadanie domowe, napisać wypracowanie, czy nawet zasięgnąć informacji potrzebnych do zrobienia, czy zadania domowego, to dzisiaj bez tego jak bez ręki.
1: Plus jest taki, że powierzchnia 450 metrów kwadratowych sugeruje, że istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że jak mamy jakąś potrzebę, to być może akurat jej zaspokojenie będzie w tej chwili możliwe ze sprawą tego, co w waszym magazynie się znajduje. Więc zachęcamy do kontaktu, ale nie tylko tych, którzy te potrzeby będą zgłaszali, choć domyślam się, że to pewnie będzie największa grupa, no ale przede wszystkim tych, którzy chcieliby jakoś pomóc, mają poczucie, że są w stanie się czymś podzielić, jeśli nie materialnie, to być może finansowo albo czasowo. No i taki kontakt chyba też będzie wskazany.
2: Oczywiście, jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy. Też jakby zdajemy sobie sprawę, że angażując się w takie przedsięwzięcia i w takie projekty, fajnie być transparentnym. U nas wszystko jakby relacjonujemy, też wszystkie, każdą wydaną pomoc można sprawdzić, można nawet zapytać, zadzwonić do danej placówki, czy ją otrzymała, więc myślę, że to też jest ważne, bo czasem jest tak, że wszystko można napisać, ale naprawdę tej pomocy, której wydaliśmy, jest już bardzo, bardzo dużo i myślę, że jeśli będą jakieś firmy chętne, które chciałyby się tutaj zaangażować w taką pomoc, a mogą, to zachęcamy i czekamy na telefon.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Mówiła Monika Pawlik z mojej fundacji, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje zaproszenie na seansę do Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Najpierw jednak przestroga, czy też apel jeleniogórskich policjantów. Wybierasz się do lasu, zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
0: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Kontakt z naturą to doskonały sposób na relaks, jednak nawet krótka wyprawa do lasu wymaga odpowiedniego przygotowania. Policjanci apelują o rozwagę i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą chronić przed zgubieniem lub innymi niebezpiecznymi sytuacjami. Jedną z najważniejszych zasad jest zabranie ze sobą naładowanego telefonu komórkowego. W sytuacji zagrożenia umożliwi on szybkie wezwanie pomocy lub przekazanie swojej lokalizacji służbom ratunkowym. Warto również mieć przy sobie powerbank, który pozwoli doładować telefon, jeśli pobyt w lesie się przedłuży. Przed wyjściem poinformuj rodzinę lub bliskich, dokąd się wybierasz, jaką trasą zamierzasz i o której godzinie planujesz wrócić. Do lasu najlepiej wybierać się w ciągu dnia i poruszać wyznaczonymi drogami oraz szlakami. Warto zadbać także o odpowiedni ubiór. Wszystkie szczegóły i porady na ten temat znajdziecie na stronie Jeleniogórskiej Policji.
0: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A co ciekawego czeka miłośników dobrego kina na tym najbliższym wtorkowym spotkaniu w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps, to zdradzi Waldemar Wilk.
5: 13 października 500 mil film Morgana Matthewsa z Wielkiej Brytanii. Teoretycznie kino familijne, bo opowieść o dwóch chłopcach, którzy wędrują przez tytułowe 500 mil do dziadka, w tej roli fantastyczny, genialny Bill Nighy, ale to jest film o czymś jeszcze większym. O tym, że są pewne stałe na tym świecie, że w tym zwariowanym świecie, w którym żyjemy, gdzie wydaje się, że wszystko jest płynne, że wszystko się zmienia na naszych oczach, to jednak są pewne wartości, które się nie zmieniają. Jak choćby właśnie tytułowy dziadek, który jest taki trochę odleciany, by się chciało powiedzieć. On jest nie z dzisiejszych czasów, ale jest dla tych swoich wnuków punktem odniesienia, bo z jakiegoś powodu oni te 500 mil jednak idą do niego, wędrują do niego. Fantastyczne kino wypełnione brytyjskim humorem, wypełnione cudownymi obrazami Szkocji. To jest jeden z takich filmów, po których człowiek czuje się na pewno nie gorzej, a wydaje mi się, że czuje się o wiele lepiej. 22 października Sny o słoniach, najnowszy dokument Wernera Herzoga, więc miłośnicy twórczości tego reżysera już się mogą domyśleć, że pomimo tego, że to obraz dokumentalny, to znowu rzecz o jakimś, w cudzysłowie, maniaku, który jest ogarnięty swoją pasją i zrobi wszystko, żeby tą pasję zrealizować. Tym razem jesteśmy w Afryce, szukamy tytułowych słoni, Ghosts, Elephants, duchów słoni właściwie, bo taki jest tytuł oryginalny tego filmu. A Herzog przygląda się swoją kamerą, jak ten świat wygląda, jak wyglądają ci, którzy poświęcają wszystko dla spełnienia swojej pasji, jak wygląda świat, który ich otacza, bo dżungla, busz w kamerze Herzoga jest o tyle fantastyczny, że jest dodatkowym bohaterem tego filmu. To jest film nie tylko o słoniach, nie tylko o tych, którzy ich tropią, ale także o świecie, o naturze, która ma to wszystko gdzieś bardzo głęboko, której nie interesuje, czy my mamy swoje pasje, czy ich nie mamy, bo natura po prostu jest. I co nowe u Herzoga, jego bohater chyba też zaczyna coś w ten sposób rozumieć, że on może mieć tą swoją pasję i dobrze, że ją ma. Że trzeba to realizować, trzeba spełniać swoje marzenia. Ale trzeba też pamiętać, że ten prawdziwy świat jest większy od największych marzeń.
1: Na te filmy zapraszał Waldemar Wilka, ja zapraszam na kolejne wydania magazynu Radia Złote Przeboje. W tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
0: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze. Radio Złote Przeboje.
6: Przeboje.
7: Radio Złote Przeboje.

0: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
7: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A Ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Reklama.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
10: 10 października, Radio Złote Przeboje, minęła godzina 8, zapraszamy na wiadomości.
11: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
12: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
11: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
13: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
11: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.06 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem, 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wyszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam.
1: Radio Złote Przeboje.
10: Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym wdzianku. Kombi sen się spełni na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8:00.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje, a my wciąż mamy dla was tysiące złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną setką i trzema pytaniami. Każdy daje wam po 300 zł. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no że śpiewa, to wiemy, a że biega, no biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: Wsi dziś czuje pani Celinka z Kauflandu.
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał. It's true. It's all because of you. A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
12: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje, 9 na zegarach, wiadomości w głośnikach.
13: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza. Jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
14: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
13: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
15: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
13: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
16: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
13: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda na weekend.
12: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem. W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Masarak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Reklama.
15: Dzień dobry, weekend.
16: Dzień dobry.
15: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

W Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr. Różne

70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.

0: z okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12

0: Eobuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Reklama.

Łódka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kawalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak: nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

I te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
8: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Krzemiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
8: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15:00 na skwerze kuracyjnym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem? Województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. I tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak, jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzelecy, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
11: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. No bywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Martika w Radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

0: Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Czyta lektor AI.

0: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla Was wiadomości.
1: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszyna udało się strącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji, do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
2: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło?
4: Radio Złote Przeboje.
0: Szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okno, a tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli w tym dla wszystkich trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu. A to już Shaggy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to Nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat, no i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Moi Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
12: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też 4 jogurty pitne. A za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
20: Za mnie!
21: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają.
1: Tomku Szczepaniku, ty przyjdziesz do mnie.
2: A ja przyjdę do ciebie z całą

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy. W naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kacper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: kształty promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals.
12: Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
14: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
16: Kierujące groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety, bądź planuje zakup.
15: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
17: Dzień dobry, wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana, imię?
18: Ja się na czarno, Tomuś.
17: Imię? Tomuś, tak.
18: Nazwisko?
17: Nazwisko?
18: Rogalska.
17: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
18: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
17: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, luku takim naprawdę.
18: Lekka opalenizna hiszpańska.
17: Nie zaszkodzi, senior. ¿Cómo estás?
18: Vamos, vamos.
17: Vamos, do 15. Radio Złote Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym. Bo my wychowaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki, z Pogórza Ciężko blisko Rożnowskiego, jeśli miałabym być precyzyjny.
1: Tam blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra, ja tak powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
2: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą, jadąc do ciebie, dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
1: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
2: Słuchaj, żebym nie był naprawdę...
1: Który?
2: Mateusz. No, Mateusz wysłał mi.
1: Nie wytrzymam.
2: Mamy taką grupę Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
1: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pektus Barcelona.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Serio jedziemy do Was na grilla?
2: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami, do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
1: To się nazywa porządna rodzina.
3: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie to powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. My, no przepraszam, ale ja do 8 klasy szedłem podstawowej, ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki no, mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy otwarci na człowieka. Tak, jesteśmy radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.

0: Auto promocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
20: Poznań, płatność zakończona.
21: Kraków, ruszamy dalej.
22: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
23: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
24: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pektus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem, czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie,
2: no to na przykład wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołki i tak dalej, i tak dalej. No to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład... Ej, nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład... Na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda. Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pektus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na Teneryfie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Reklama. Jest 13, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. No, to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
6: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
5: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
6: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
5: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
5: Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
4: Senoras y señores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
9: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole!
4: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
9: Tomek José Szczepanik.
4: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze dwie godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
9: Ależ to minęłoż.
4: Ależ to minęłoż.
9: Ależ to minęłoż.
4: Seniores.
9: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: A kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha.
2: Nie, jestem zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za 20. Proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisania utworów, to też... To musi trwać. To, również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: Janku Szczepaniku. Powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa.
1: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem, dlatego że mieliśmy taki okres czysto rodzinny. Po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
0: kompozytorską robotę.
1: Komponuję piosenki. Tak.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajesz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał.
3: Przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: Teraz... we Fiacie 126P.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasno. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak, żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach, muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie
1: tak?
2: ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek,
1: ja nie, tam stawiam
2: aczkolwiek nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No właśnie, no ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie są warunki dla artysty, ale przestań.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
5: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Widać gęsią skórkę, jak mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham to jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, wilgotna, nieco chłodniejsza, południe, słoneczne, wyspy, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym 3 dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
11: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
10: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
12: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
10: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
10: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
13: Lepienie pierogów.
0: Proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszam.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte, nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem, na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather With You.

0: Tomku. Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
1: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
0: No to...
1: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
0: Okej. Okej. Dobrze, umówieni.
2: Autopromocja.
3: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność
2: sport,
1: fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz, Monika,
1: rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią. Zrobiła sobie badania.
1: Aha.
2: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
2: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
2: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. Wolszczak tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę
2: ćwiczyć
1: w domu.
2: Deser można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygodę z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz, to tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy ma sens.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia. No nie mam takich.
2: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
2: No kawka z żoną to jest taki też...
1: No może
2: pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: Do kaweczki.
2: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie popołudniem po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
2: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi, tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść i lubimy jeść dobre rzeczy. Takie
1: gotować
2: smaczne,
1: też dobre
2: takie
1: rzeczy.
2: Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tomku Szczepaniku, czego ci życzyć? Czego życzyć ci? Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku.
1: Nie przestawaj.
0: Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku. W złoto.

0: Z żoną.
1: O, widzisz.
0: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Chodź, idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
0: Zapraszamy na program.
1: Absolutnie.
0: Hitster. Oglądajcie. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
4: Autopromocja. Reklama.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński. 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne 2 kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
4: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
6: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
4: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku, a na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red, za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No, a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych trzech fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 44 i 30. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami 2-sekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze 2 fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: Reklama.

Ta artysta, który do dziś lubi pisać piosenki dla swoich dzieci, to Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. A równo 25 lat temu pojawia się chyba najbardziej tajemniczy przebój tej oto gwiazdy. Przed wami Dido.

0: Nie wiem jak wy, ale ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama.
16: Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
18: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
17: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam nawet do 17-18. 3 minuty po 16. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B i The Hooters.

0: kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3 fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie, a do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22 44 i 30 przyda wam się przed 17.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to o, na smartfonach. Mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania przypomnę dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości 6-sekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment. Dzwońcie pod 224-4-3-0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów. To słuchamy. To już teraz odpalam nasz numer telefonu 224-4-3-0 i czekam na prawidłową odpowiedź, a finał naszej zabawy po 17:00.

0: Och, bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: A teraz w RTV EURAGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Reklama.
11: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
13: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
14: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
13: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
12: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda.
11: Jeśli wybieracie się na późno popołudniowy spacer, to radzę zabrać parasole, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Najchłodniej o 17 było w Suwałkach, 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17. 3 minuty po 17:00 w tej godzinie emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie, bo przed nami finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: Ona do poniedziałku do rana starczy.
1: Oj, do, na cały tydzień.
0: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się pod 2244430. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki, złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej, 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos, kto wykonuje ten wielki, złoty przebój.
1: Abba.
0: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
1: Super, dziękuję.
2: Kawałek po kawałku.
0: A my gramy dla was w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To Abba.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
7: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Reklama.
16: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboja. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Telmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

Ja patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości. Jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez czy też Enrique Iglesiasa.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
11: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama. Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wróćmy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
14: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
13: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
15: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem Jam on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
13: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy. A w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Jak co tydzień w sobotę, program Czas Gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Za oknem jesień, szaro, buro i ponuro, ale nie w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj dominuje muzyka latynowska. A jako dowód Shakira, dziewczyna, która stworzyła same hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz ten kawałek Whatever, Whatever.

0: Czas gwiazd.
1: Pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, Vince Ricci Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, owszem, już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października

0: 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tańca.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne,

Na Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 000 000 i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. To właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Johnny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Meksyku. Got a black magic woman. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler, Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Carlos przeszedł szkołę życia. Jako 11-latek grywał na ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazon Espinado, co oznacza serce przebite cieniem. Jest absolutną wizytówką latynoskiej muzyki. Bardzo proszę, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje, tym bardziej, że dzisiaj muzyka latynoska i za moment dowiecie się, jak to było z tym kawałkiem Lambada, kto tak naprawdę jest autorem tego przeboju, a w tej chwili człowiek, który też absolutnie na muzyce latynoskiej się wybił i jest jego symbolem. Enrique Iglesias, Bailamos. Proszę głośno śpiewać refren w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście.

gwiazd. Kaoma to jeden z tych zespołów, które kojarzą nam się z jednym przebojem, jaki trafił chyba w każdy zakątek świata. Kaoma nie powstała spontanicznie jako grupa przyjaciół, która od lat wspólnie grała muzykę. Był to taki projekt stworzony przez francuskich producentów z myślą o wypromowaniu lambady, czyli zmysłowego, dynamicznego tańca towarzyskiego pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego i pod to też podciągnięto dobrze znany nam numer.

Żeby była jasność, Lambada to nie jest tak, że utwór grupy Kaoma. Po latach wyszło, że piosenka okazała się plagiatem, a po licznych procesach prawa autorskie wróciły z Brazylii do Boliwii i zespołu Los Kiarkas. I proszę, macie anegdotę na sobotni wieczór, a my słuchamy Lambady w Radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Panie Pascalu,
0: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
0: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Czas gwiazd.
1: Pamiętacie lato 1996? Bo właśnie wtedy z głośników płynęło piosenka śpiewana po portugalsku z refrenem, który właściwie nie wymagał tłumaczenia, choć są tacy, którzy w tekście słyszeli polskie słowa. Maciej poczuł tampon. Tak spotkałem się kiedyś z taką interpretacją.
2: Maciej poczuł tampon.
1: Zespół Cachapixu powstał w 1985 roku w Brazylii, dokładnie w samym sercu Amazonii. Łączył forró, czyli muzykę północno-wschodniej Brazylii, z lokalnymi rytmami i tradycją boy bumba. To właśnie ten drugi element okazał się kluczem do sukcesu, bo to nie tylko muzyka, ale też widowisko folklorystyczne z tańcem, barwnymi kostiumami, bębnami i opowieścią o symbolicznym byku. Piosenka stała się mega przebojem na starym kontynencie. Singiel we Francji zyskał status platynowej płyty, a sam album Festa do Boi Bamba sprzedał się na świecie w nakładzie ponad 15 milionów egzemplarzy. Utwór też okupował czołowe miejsca listy przebojów właśnie we Francji, ale też w Belgii, Hiszpanii czy też Holandii oraz był bardzo, bardzo popularny w Polsce. To posłuchajmy.

0: Czas gwiazd.
1: Kiedy w 1999 roku w radiu pojawiło się Living La Vida Loca, wszyscy natychmiast zwrócili uwagę na Rickiego Martina. Rozpięta koszula, ruchy bioder, szeroki uśmiech i refren, który od razu wpadał w ucho. Że Ricky Martin nie był debiutantem. Zanim podbił amerykański rynek, miał za sobą kilkanaście lat kariery i to rozpoczętej, gdy jeszcze był dzieckiem. Nie mając jeszcze 10 lat, występował w reklamach telewizyjnych, a już jako 12-latek dołączył do Menudo, jednego z najpopularniejszych latynoskich zespołów młodzieżowych tamtych czasów.

No dobrze, ale skąd wzięła się ta piosenka, od której zacząłem, czyli Living La Vida Loca? Na pomysł wpadł producent Desmond Child, który współpracował z Bon Jovi przy Living on a Prayer. Może dlatego chciał połączyć gitarowe brzmienie z latynoską energią i tańcem.

szukając odpowiedniego tytułu, myślał o hiszpańskich wyrażeniach, które zrozumiałby również ktoś nie znający tego języka. Wspominał w jednym z wywiadów o reklamie meksykańskiej restauracji i określenie Polo Loco, czyli szalony kurczak. No i z tej zabawy słowami narodziło się Living La Vida Loca, czyli w przybliżeniu życie na wariackich papierach. Słuchamy, Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

Dzisiaj muzyka latynoska w Radiu Złote Przeboje i postaram się Was nieco zaskoczyć jedną z moich muzycznych propozycji, ale po kolei. Teraz z racji, że mamy sobotni wieczór, zdecydowanie trzeba się rozbudzić. Las Ketchup, a serehe.

0: Czas gwiazd.
1: Belinda Carlisle kojarzy się przede wszystkim z takimi przebojami jak Heaven is a Place on Earth, a Circle in the Sun czy też La Luna. Jej głos ma w sobie coś charakterystycznego, jest dosyć głęboki, lekko zachrypnięty, a jednocześnie bardzo melodyjny. No ale zanim została jedną z rozpoznawalnych wokalistek popu lat 80., zaczynała w zupełnie innym świecie, bo w punkowych klubach w Los Angeles, gdzie próbowała swoich sił jako perkusistka. Słuchała m.in. The Beach Boys, The Animals czy też Cat Stevensa.

piosenka La Luna powstała trochę na przekór ówczesnej mody pod koniec lat 80., gdzie dominowały głównie syntezatory. No a tutaj mamy m.in. hiszpańską gitarę czy też akordeon, czerpiąc wiele z muzyki latynoskiej. To słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje na chwilę zmienię się w pana od muzyki, zadając jedno ważne pytanie. Czym jest muzyka latynoska? Może to... Albo to... A może jeszcze to... Słyszycie tę różnorodność? No bo to nie jest jeden gatunek, lecz bardzo szerokie określenie muzyki wywodzącej się z Ameryki Łacińskiej. Znajdziemy tutaj zarówno taneczną salsę, romantyczną bachatę, brazylijską bossanowę, jak i pop i rock z latynoskimi wpływami. A niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto sam nie zanucił Nej, na. Mamy tutaj trochę jazzu, trochę bluesa, szczypty też muzyki latynoskiej. No i sam zespół, jak nazwa wskazuje, czyli Vaya con Dios, pochodzi z Belgii. Tak, z Belgii. Wszystko za sprawą wokalistki Dani Klein i jej ojca, który słuchał muzyki brazylijskiej. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, held me a cab going, nej, na. O czym jest sama piosenka Nej na na na? O dobrej zabawie z przyjaciółmi. Mamy tutaj historię dziewczyny, która umawia się z koleżankami i wychodzi na miasto, więc w sumie piosenka idealna. Na weekend, prawda?

0: Czas gwiazd.
1: Mówiąc dzisiaj o muzyce lat noskich, myślę, że na sam koniec nieco was zaskoczę, bo czas na jedną ze spajsetek, a więc Jerry Halliwell. It's

Nie każdy o tym pamięta, ale mama Jerry pochodzi z Hiszpanii, a sama wokalistka jako dziecko dosyć często odwiedzała rodziny w tym kraju. Hiszpańskie korzenie były więc częścią jej rodzinnej historii, a nie tylko pomysłem na letni przebój, jakim był Chico Latino.

No dobrze, ale też bądźmy szczerzy, że Ginger Spice miała nosa do wydania tej piosenki, bo w 1999 roku Ricky Martin podbijał świat Living La Vida Loca, a Jennifer Lopez rozpoczynała swoją wielką muzyczną karierę. Wytwórnie coraz częściej wówczas sięgały po takie gorące rytmy, taneczne aranżacje i hiszpańskie wstawki. A wracając do piosenki Jerry, a więc Chico Latino, sam tytuł oznacza w przybliżeniu Mój latynoski chłopak. Sama piosenka opowiada o romantycznej tęsknocie i poszukiwaniu mężczyzny, który rozpala emocje. Czyli na przykład taki Antonio Banderas z Desperado. No to słuchamy. Na koniec Jerry Halliwell, Mi Chico Latino w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: My w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM jesteśmy z Wami codziennie. Mam nadzieję, że Wy będziecie z nami również dziś, również teraz w tym odcinku magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam. Jesień witamy, witamy ją w różnych okolicznościach, witamy ją również w przesiece, w orientalnej przestrzeni, jaką jest ogród japoński Siruvia.
9: Jesień to czas nostalgii, czas odpoczynku po lecie, po tej intensywnej, czas kolorów, ale nie tych takich szalonych, wiosennych, tylko kolorów stonowanych.
8: Po jesieni z kolei nadejdzie zima, a wraz z nią weekend cudów, czyli finał szlachetnej paczki. By jednak był on możliwy, potrzebna jest praca wolontariuszy.
10: Zapraszam, zgłoście się do szlachetnej paczki. Będzie mi bardzo miło Was spotkać, przeszkolić i razem stworzymy super team.
8: Przed nami również muzyczne święto w Jeleniogórskim Centrum Kultury, czyli jubileuszowa odsłona jednego z najważniejszych festiwali w mieście.
11: Locus Jazz Festival od dnia 22 do 25 października.
8: Ale najpierw sprawdźmy, co w mieście i regionie działo się w minionym tygodniu. Rękę na pulsie trzymała Beata Korzeniowska.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
12: W Jeleniej Górze dostępne są już bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. To ważne, bo jak mówi dr Waldemar Gadziński, groźna jest nie tylko grypa, ale i powikłania po niej.
13: Jest to zaostrzenie chorób przewlekłych, ale też zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, niewydolność oddechowa.
12: Bezpłatne szczepienia w ramach programu wykonują przychodnia Zabobrze przy Ogińskiego oraz Zakład Usług Lekarskich Zdrowie przy Mostowej. Na jednej ulicy trwa przebudowa, na innej kończy się projekt, a kolejne rejony czekają na przetargi. W Jeleniej Górze trwa wymiana ulicznego oświetlenia na energooszczędne. Program obejmuje dziesiątki ulic w różnych częściach miasta, a w planach są też przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, skwery i boisko w Sobieszewie. 3 nowe karetki trafiły do pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. To nowoczesne ambulanse, które mają wzmocnione i podniesione zawieszenie. Karetki zostały kupione dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd województwa da też pieniądze na strzelnice w szkołach podstawowych. Urząd Marszałkowski przeznaczył 2 miliony złotych na program Dolny Śląsk Strzelnice. W każdej szkole dzieci i młodzież nie będą używać ostrej amunicji, uspokaja marszałek Paweł Gancarz.
14: Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi.
12: Idea programu zakłada rezygnację z budowy tradycyjnych strzelnic na rzecz sprzętu w szkołach. Jelenia Góra się ukwieciła. Kolejne rośliny pojawiły się na skrzyżowaniu ulic PCK i Wolności. Zaplanowano tam kilka tysięcy roślin, w tym ponad 850 przebiśniegów oraz ponad 400 zimowitów. A słowa śnieg i zima jeszcze trochę przerażają. Teraz wielkie pieniądze i woda. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik pozyskało rekordowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Modernizacja systemów ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. To 59 milionów złotych bezzwrotnej dotacji. Dzięki nim w Grabowie powstanie nowy i nowoczesny zakład uzdatniania wody. Pójdą w góry, by pomóc policjantce po udarze. 24 października spod świątyni Wang w Karpaczu wyruszy grupa, która podejmie górskie wyzwanie dla starszej posterunkowej Katarzyny Job. Mateusz Stanicki.
15: W ramach akcji Kilometry dla Kasi grupa pójdzie na Śnieżkę, by wesprzeć leczenie i rehabilitację policjantki z Komendy Miejskiej w Legnicy, która walczy o powrót do zdrowia i służby. Do akcji można dołączyć, wpłacając wpisowe na internetowej zbiórce.
12: A to będzie rowerowe wyzwanie, też połączone z pomaganiem. W niedzielę ze Starej Kamienicy ruszy 50-kilometrowy różowy rajd dla kobiet. Start przy zamku o 9, a organizator przekaże po 5 zł z każdego pakietu startowego na wsparcie kobiety walczącej z rakiem piersi. Informacja dla tych, którzy szukają pracy, szukają innej pracy albo chcą się uczyć, by potem szukać lepszej pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze oraz Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych organizują 21 października jesienne targi pracy i edukacji. Targi odbędą się przy Lwóweckiej 18 między 10 a 13. Właściciele studni wykonanych bez wymaganego pozwolenia lub bez zgłoszenia mogą skorzystać z czasowej legalizacji bez opłaty i administracyjnej kary. Abolicja obejmie urządzenia wykonane do dnia wejścia ustawy w życie. Warunkiem jest złożenie kompletnego wniosku o legalizację do dyrektora zarządu Zlewni Wód Polskich. Na terenie Dębowej Wyspy trwają prace związane z odbudową infrastruktury turystycznej. Zakończenie prac zaplanowano na 21 grudnia, a na 12 października zaplanowano koniec głosowania w jeleniogórskim budżecie obywatelskim.
6: Jest to budżet mieszkańców Jeleniej Góry.
8: I to właśnie mieszkańcy Jeleniej Góry mają największy wpływ na jego kształt. Dlatego do tego tematu jeszcze dziś wrócimy i porozmawiamy o głosowaniu, które już niebawem się kończy. Wiadomości z miasta i regionu przedstawiła Beata Korzeniowska, a ja zapraszam na spotkanie z pierwszym dziś gościem. Będzie to Jakub Kurowski, który zachęca do powitania jesieni w ogrodzie japońskim Siruvia.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
8: Biorąc pod uwagę to wszystko, co wydarzyło się niedawno, myślę, że to jest dobry moment, by podsumować ten sezon letni. Czy był on turystycznie udany dla Was?
9: Dzień dobry Państwu. Sezon, ten, który się właśnie kończy, dla nas był bardzo dobry. My, tak jak co roku, zanotowaliśmy większą ilość gości, która nas odwiedza, co ewidentnie jest wynikiem bardzo, bardzo ciężkiej pracy naszej i pracy przyrody, która działa w naszym ogrodzie i to działa bardzo mocno. Gości mieliśmy bardzo dużo. Pogoda dopisała, nasz marketing też. Wszystko działało bardzo dobrze. Do tego organizowaliśmy bardzo wiele takich ciekawych eventów, przedstawień oraz w tym roku postawiliśmy na dni. Różnego rodzaju dni kultury japońskiej, bardzo szeroko powiedziane, od dni herbaty, dni japońskich alkoholi, dni omamori, czyli takich przedmiotów, które Japończycy traktują na szczęście.
8: Turystyka w naszym regionie też się mocno zmienia. Ona jest sprzężona nie tylko z pogodą, choć w dużej mierze to właśnie to, co dzieje się za oknem, determinuje, czy ci turyści są, czy goście odwiedzają, czy nie. Natomiast no, my też podchodzimy troszkę inaczej do podróżowania, o tyle, że na przykład coraz częściej wybieramy zagraniczne kierunki i to nawet w krótkim okresie pod tytułem weekend, bo na przykład ekonomicznie jest to czasem dużo bardziej uzasadnione niż wycieczka w naszym kraju. Ale rozumiem, że te statystyki, skoro rosną, no to nie odczuwacie tego problemu, że ten turysta znika z Dolnego Śląska.
9: Nie. U nas tego kłopotu nie ma. My jesteśmy nietypową atrakcją turystyczną, no bo jesteśmy atrakcją turystyczną mimo wszystko. Nas wybierają ludzie, nie ci spragnieni komercji, takiej szybkiej rozrywki. Nas wybierają osoby, które chcą czegoś doświadczyć. My odchodzimy od oglądania, odchodzimy od takiego zwykłego zwiedzania. My staramy się dać naszym gościom właśnie doświadczenia różnego rodzaju, od doświadczania przyrody. W tym roku wprowadziliśmy specjalny typ zwiedzania z taką dużą uważnością. Każdy gość, który nie chce iść z przewodnikiem, dostawał od nas ulotkę, jak rozpocząć zwiedzanie w stylu Shinrin-yoku. To jest taki japoński spacer w formie troszeczkę kąpieli leśnych. Wtajemniczeni będą wiedzieli, o co chodzi. Zabawa jest naprawdę fajna i jest to odczuwanie. Jest to odczuwanie tego, co nas otacza. Tych rzeczy, które tak naprawdę zwykle w życiu omijamy, nie zwracamy na nie uwagi. A w momencie, kiedy wiemy, na co spojrzeć, czego powąchać, albo czego dotknąć, nagle okazuje się, że ten ogród to kraina, której w ogóle nie znaliśmy. Moglibyśmy koło niej przechodzić milion razy i nigdy na te rzeczy byśmy nie zwrócili uwagi. Takim szczególnym miejscem dla mnie i świetnym przykładem do tego, co mówię, jest nasz zbiornik wodny, który kiedyś, w dawnych czasach, jak jeszcze nie był to ogród do zwiedzania, to był nasz basen. Tam stoi woda. Ta woda jest całkowicie naturalna. My w nią nie ingerujemy, to znaczy nie czyścimy tego zbiornika. Żyją tam traszki, żaby, są porosty, są glony i każdy ze zwiedzających ma takie zadanie. Musi stanąć przy tym zbiorniku, spojrzeć w tą, no ewidentnie na pierwszy rzut oka, brudną wodę i postarać się zobaczyć coś pięknego. Proszę sobie wyobrazić, taki naturalny zbiornik, nieruszany od wielu lat, zarośnięty. Ludzie rzeczywiście stoją, patrzą i nagle otwiera się przed nimi inny świat. Widzą życie, widzą to, że ten zbiornik to jest pewnego rodzaju habitat, który działa, żyje, rusza się i już nikt nie mówi, że te stawy są zaniedbane. Tu każdy, kto tego doświadczy, stwierdza: wow, to ja o tym nie wiedziałem, że tak może być.
8: Trochę się obawiałem o to, bo to na pewno wymaga takiego świadomego podejścia, ale zakładam, że mogą zdarzyć się turyści, którzy podejdą, popatrzą i wrócą do państwa i powiedzą: ale moglibyście to uprzątnąć trochę, moglibyście to ogarnąć jakoś, bo może to tak wyglądać pozornie.
9: Tak, takie osoby też się zdarzają. Mamy też takie komentarze. Natomiast podczas wielu moich wypraw do Japonii, tam ogrody japońskie są pełne życia. Tam nikt nie filtruje wody. To, że woda wiosną, na początku lata, staje się zarośnięta glonami, przecież to jest piękne. To znaczy, że ta woda żyje, że te glony są pożywieniem dla kaczek, dla ryb, które tam funkcjonują. Tak ma być. My bardzo często postrzegamy ogród japoński jako drzewko bonsai, jako pewną doniczkę, która jest tak strasznie ułożona, tak bardzo przystrzyżona, że ona traci tą taką naturalność. Ogród japoński nie może tego stracić. Ogród japoński musi pokazywać rzecz naturalną, oczywiście kształtowaną przez nas, przez ludzi, przez ogrodników, ale natura jest podstawowym dyrygentem tego ogrodu.
8: To ja się cieszę, że to nasze spotkanie może dać kontekst tym, którzy być może po raz pierwszy to miejsce odwiedzą. Będą wiedzieli, czego się spodziewać i jak ogród poznawać w tej naturalnej formie. No i być może wybiorą właśnie ten moment na odwiedziny. Być może to będą też ci, którzy już widzieli wasze miejsce, ale w okresie szczytu sezonu turystycznego, czyli na przykład latem, wiosną. No i ta jesienna odsłona może być zupełnie inna. Jak ta przestrzeń się zmienia? Jak zmienia się też wasze działanie w tym czasie?
9: Ogród, tak jak mówiłem, to żywy organizm. Zmienia się bardzo mocno. Jego charakter, ten taki wewnętrzny, strukturalny, pozostaje ten sam, ale sam wygląd ogrodu, samo podejście i ogrodu, i natury do życia jest zupełnie inne. Jesień to czas nostalgii, czas odpoczynku po lecie, po tej intensywności, czas kolorów, ale nie tych takich szalonych, wiosennych, tylko kolorów stonowanych, żółcie, rude, czerwienie, kolony japońskie są, to jest chyba najpiękniejszy okres właśnie dla nich. Wszystkie przebarwiają się. Te kolory to jest coś, co trzeba zobaczyć. Niewiarygodne czerwienie.
8: Czyli nie będzie nudno, bo tak mam wrażenie, że czasem tę jesień postrzegamy jako okres, w którym oczywiście, jak mówimy o polskiej złotej jesieni, to jest pięknie, jest atrakcyjnie, no ale czasem bywa tak, że jak pogoda się zmienia i im bliżej tej zimy jesteśmy, no to wychodzimy z założenia, że to jest moment, w którym wszystko po prostu więdnie i ta natura jednak udaje się na chwilowy spoczynek, ale zakładam, że u was tego widać nie będzie.
9: Nie, to nie jest tak, że wszystko więdnie. Więdną kwiaty, one znikają, ewidentnie. Ale też nie wszystkie. W tym momencie mamy sezon na ziemowity. Ziemowitów w ogrodzie mamy bardzo dużo. Ziemowity to takie, można powiedzieć, jesienne krokusy. Przez cały sezon było bardzo dużo liści. W tym momencie nie ma ani jednego liścia ziemowitu, natomiast jest bardzo dużo kwiatów. Jesień Ja bym nie traktował jesieni jako pory zwiędłej. Jesień to jest nostalgia. Jesień to jest pewien okres, kiedy ogród odpoczywa po sezonie, po lecie, tak samo wszystkie rośliny. I nie tylko rośliny, my też. Ogród to taki twór, który w każdej porze roku wygląda zupełnie inaczej. Można porównać z kobietą, która zmienia swoją kreację. Jesień to taka kreacja już mocno, mocno wieczorowa, ale jeszcze nie ta zimowa.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Mam wrażenie, że to jest taki czas, który chyba troszkę bardziej będzie sprzyjał tej uważności i być może przetestowaniu tej praktyki Shinrin-yoku, no bo jakoś tak sobie myślę, że jak wakacje, jak lato, wiosna, to zgiełk, to dużo energii, to być może też więcej ludzi. Jesienią, no właśnie, jak pan wspomniał, troszkę bardziej nostalgicznie, troszkę spokojniej, więc wydaje się, że taka aura może bardziej sprzyjać temu, by troszkę ten życiowy hamulec zaciągnąć.
9: Dokładnie tak. Tym kieruje u nas już sama natura i sam ogród. Nadal na pewno znajdą się ludzie, którzy przebiegną przez niego, ale jesienią przybywa do nas znacznie więcej osób nastawionych na powolne zwiedzanie, na zwiedzanie z uważnością. I te osoby są zainteresowane chodzeniem po liściach, doświadczaniem tych zapachów, których latem albo nie było w ogóle, albo były one bardzo, bardzo ograniczone. Poza tym ilość odwiedzających nas gości też jest dużo, dużo mniejsza, co pozwala na pewnego rodzaju wyciszenie się, na dostrzeżenie tego ogrodu w sposób nie taki komercyjny, w biegu, tylko w ciszy, w szumie wiatru i w tych zapachach tej jesieni. Liście, które spadają, las, który nas otacza, to wszystko daje inną energię, energię spokoju, energię, po których doświadczeniu chce się pójść i napić dobrej, gorącej, zielonej herbaty.
8: Mimo wszystko na horyzoncie mamy też zimę. Okres wyjątkowo specyficzny, jeśli chodzi o naturę i pogodę. Więc mimo, że tę jesień dopiero chwilę temu powitaliśmy, to jednak w perspektywie ta zima będzie się pewnie zbliżała. Patrzycie na kalendarz z bijącym sercem, niepokojem, jeśli chodzi o pogodę, mrozy i srogą zimę, czy nie do końca?
9: My jesteśmy 600 metrów nad poziomem morza. My wiemy jedno. Zima u nas będzie. Na pewno, tak jak co roku, będą epizody ostrej zimy. Jak chodzi o dojazd do nas, czy o ścieżki w ogrodzie, z tym sobie jesteśmy w stanie poradzić, odśnieżamy, mamy w tym doświadczenie. Samo oglądanie ogrodu zimą jest specyficzne. Po pierwsze jest zimno, bywa lodowato, ale wygląd i ta szata, którą ogród przywdziewa właśnie na zimę, jest nie do zapomnienia. Warto poświęcić troszeczkę swojego komfortu i ją zobaczyć. Jak tego śniegu jest niewiele, 10-15 cm do 20, nasz ogród wygląda całkowicie inaczej. To jest inne miejsce, zupełnie inne energie, zupełnie inne osie widokowe się tworzą niż latem. Nie ma liści, zazwyczaj jest spokój, jest biało, zbiorniki wodne też są przykryte lodem, śniegiem, słychać wodospad, widać go. On tworzy takie niesamowite rzeźby, bo my go staramy się w dużych mrozach w ogóle nie wyłączać. On chodzi non-stop. Stąd tego zalodzenia jest bardzo dużo. Warto zobaczyć. Do tego mam nadzieję, że w tym roku na ferie zimowe uda nam się otworzyć ogród w porze późniejszej. To znaczy takiej późnowieczornej, lekkonocnej, bo chcemy go pokazać przez oświetlenie całego terenu. Jak tylko zamkniemy ogród z końcem października, rozpoczynamy ogromne prace ziemne, żeby położyć wszystkie kable, instalacje. No i powstanie wielka, dosłownie wielka ilość kolorów, świateł i tak dalej. To będzie zwiedzanie takie mocno można powiedzieć sensualne nawet. To nie tak, że zapalimy żarówki i one będą się świecić. My wejdziemy do ogrodu i wtedy rozpocznie się spektakl. To światło będzie podążać za nami, z nami, a także rozświetlać i pokazywać gdzieś tam daleko w tle różne elementy ogrodu za pomocą właśnie światła i za pomocą koloru. Jeżeli to się uda, jeżeli uda się też zsynchronizować to wszystko, bo rzeczy sprzętowe to raz, ale jeszcze cała choreografia tego przedstawienia, to będzie coś no szczególnego na skalę no bardzo dużą. Nie ma czegoś takiego u nas.
8: Pomyślałem, że nie będę pytał o inwestycje, bo zazwyczaj o nowościach, o tym, jak ogród się zmienia, rozmawiamy przed startem sezonu wakacyjnego, letniego na wiosnę, no bo wtedy najwięcej tych prac się dzieje i jakoś nie utożsamiałem tego z tym, że jak jesień, to też coś się może wydarzyć, a tutaj świetlna rewolucja jednak, więc no chyba tylko trzymać kciuki za pogodę, no bo rozumiem, że te prace też mocno uzależnione będą.
9: Tak, my mamy bardzo krótki sezon na wszelkie prace. To jest późna jesień, tu często pada deszcz i tak dalej, albo wczesna wiosna, która też bywa bardzo kapryśna. Mamy na to sposób. Po prostu odpowiednie czapki, pelerynki i rękawiczki.
8: I kalosze pewnie wysokie.
9: Wysokie kalosze, oczywiście, oczywiście. Natomiast oprócz nowości teraz na jesień będzie więcej. Otworzy się nowy pawilon. To będzie pawilon z częścią, cała część ogrodu poświęcona warsztatom dla dzieci i nie tylko. I różnym takim animacjom, przedstawieniom, wystawom. Wreszcie mamy na to miejsce. Pawilon jest skończony, teraz czekamy tylko na montaż stolarki drzwiowo-okiennej.
8: To będzie taka przestrzeń edukacyjna, jak rozumiem.
9: Tak. Tam będziemy tworzyć różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Od origami, przez malowanie, przez warsztaty ziołowe także, bo karkonosze, no to z ziołami są bardzo związane, a Japonia też celuję w tym kierunku. Do tego jeszcze o jednej inwestycji nie wspomniałem. To jest wielki dom herbaty, herbaciarnia. W naszym ogrodzie mamy problem z wodą. Bardzo duży. Lustro wód gruntowych opada drastycznie i bardzo mocno. Stąd nie jesteśmy w stanie napełnić wodą, którą zwykle mieliśmy, wszystkich naszych stawów. Najniższy fragment ogrodu, największy nasz staw, który już od kilku lat niestety stoi pusty, w tej jesieni zacznie się bardzo zmieniać. Powstanie ogromna herbaciarnia, w której będzie można napić się herbat, ale nie tak normalnie, tak bardzo po japońsku. Będziemy serwować tam matcha, którą nasi goście będą, jeżeli będą się chcieli napić, to będą musieli zdjąć buty, wejść na maty tatami, tam usiąść. Herbata zostanie podana w prawdziwych japońskich czarkach, przygotowana tradycyjnie za pomocą pędzelka i do herbaty malutkie ciasteczko bądź galaretka wagashi. Tak jak jest to w Japonii. Do tego goście będą mogli wziąć udział w warsztatach herbaty. W warsztatach, które pokażą im całą drogę od liścia herbaty przez mielenie jej. Każdy będzie mógł spróbować zmielić porcję zielonej herbaty senczy właśnie na matcha w młynkach, w oryginalnych kamiennych młynkach z Japonii i następnie samemu po instruktażu za pomocą pędzelka przygotować ją i skosztować.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: To rytualne smakowanie jest jedną z wielu możliwości w przesiece do ogrodu japońskiego, całego projektu Mała Japonia i ogrodu Syruwia zapraszał Jakub Kurowski, a ja zachęcam gorąco do pozostania z nami z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM, bo już za moment będziemy rozmawiać o przygotowaniach do tegorocznego finału Szlachetnej Paczki. Tak, wiem, do grudnia jeszcze sporo czasu pozostało, ale początek jesieni to właśnie gorący okres ze względu na trwający nabór wolontariuszy. O tym za za moment, bo to także gorący okres ze względu na fakt, że przed nami ostatnie dni głosowania w jeleniogórskim budżecie obywatelskim. Czas do poniedziałku, do godziny 14, a do udziału w głosowaniu zachęca Marcin Ryłko, rzecznik jeleniogórskiego magistratu.
7: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
16: Głosować można poprzez stronę internetową jbo.jeleniagora.pl, czyli głosujemy w formie elektronicznej. No i głosować można w sposób standardowy, pisemny, w punktach do tego przygotowanych. Tu przygotowaliśmy kilka takich punktów. Są to dwa punkty w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, czyli w Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A na parterze oraz w Wydziale Rozwoju Miasta, to jest przybudówka ratusza na Placu Ratuszowym w pokoju 208 oraz tradycyjnie takie punkty znajdują się też w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej, popularnie Książnica Karkonoska, w siedzibie głównej, tak jak powiedziałem, oraz we wszystkich filiach zlokalizowanych na terenie miasta. A dla mieszkańców Jagniątkowa czy górnej części Sobieszowa taki punkt przygotowany został w Muzeum Miejskim Dom Gerarda Hauptmana przy ulicy Michałowickiej 32. Także można głosować w sposób tradycyjny, można głosować w formie elektronicznej. Każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może oddać jeden głos w jednej kategorii. Czyli w sumie można oddać 5 takich głosów, no bo mamy 5 kategorii i każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos. Głosowanie trwać będzie do 12 października do godziny 14.
8: Kto jest uprawniony do takiego głosowania? Bo może się okazać, że wśród mieszkańców jest taka myśl, że nie wiem, czy ja mogę.
16: Uprawnione są osoby mieszkające w Jeleniej Górze, więc każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może oddać swój głos w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
8: A te kryteria wiekowe obowiązują jakoś?
16: Właśnie nie ma kryteriów wiekowych, więc tutaj od najmłodszego tak naprawdę warto, żeby też angażować nasze dzieci, naszych najmłodszych do tego, żeby tą odpowiedzialność za to, co realizowane jest w mieście, też mogły zacząć brać na siebie i pokazywać, że jednak ten wpływ mieszkańców w pewnym stopniu na to, co jest realizowane w mieście, a realizowane jest dla mieszkańców, mają właśnie mieszkańcy, również ci najmłodsi.
8: No i dobrze, że to wybrzmiało, bo czasem jest takie poczucie, że jak pada hasło budżet, głosowanie i inne dumnie brzmiące słowa, no to myślimy, że to 18 to jest najmniejsze minimum i w zasadzie okazuje się, że zdecydowanie nie. W tym wypadku można się bardzo mocno zaangażować, a warto, no bo dzięki temu miasto się zmienia. Kiedy to jeszcze warto powiedzieć? Mówimy o roku 2027 i o tym, że te działania w ramach JBO przygotowane są na kolejny rok kalendarzowy. No a kiedy tych efektów możemy się spodziewać?
16: Zasadą budżetu obywatelskiego jest to, że zadanie musi zostać zrealizowane w jednym roku budżetowym. Zdarza się też, że no niestety z różnych przyczyn, jak to w przypadku zadań, szczególnie właśnie tych inwestycyjnych, jest to rozciągnięte troszeczkę w czasie, ale no w większości te efekty i główne efekty należy się spodziewać w roku 2027, czyli dlatego wybieramy te projekty rok wcześniej, po to, żeby w roku budżetowym kolejnym mogły one zostać zrealizowane. Czyli na koniec przyszłego roku większość z tych projektów powinna zostać zrealizowana, no chyba, że się wydarzą jakieś sytuacje dzisiaj nieprzewidziane, które spowodują, że będzie można ten projekt przenieść po prostu na rok kolejny.
8: Mówiąc o głosowaniu, przypominaliśmy o tym, że są różne formy, jednak nie ma co ukrywać, najpopularniejszą chyba niezmiennie jest ta forma internetowa i przestrzeń internetowa jest też tym miejscem, w którym znajdziemy informacje, no bo my tu Państwu przekazujemy te najważniejsze, najbardziej kluczowe, ale jest ich dużo więcej, jeśli więc chcemy mieć trochę szersze spektrum, jeśli chodzi o tegoroczną edycję Jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, to gdzie tych informacji szukać? No bo domyślam się, że też kluczowym będzie fakt, co te projekty za sobą kryją. Warto je najpierw poznać dobrze.
16: Tak, no my tradycyjnie zachęcamy przede wszystkim do głosowania w formie elektronicznej i tutaj od razu powiem, że to jest adres, który już wcześniej wspominałem, czyli www.jbo.jeleniagora.pl. Tam wszelkie informacje Państwo znajdziecie. Tam znajdziecie Państwo listy projektów przede wszystkim. Tam są opisy tych projektów. Możemy przeczytać, co w ramach projektu będzie zrealizowane, w jakim miejscu, jakie są etapy realizacji tego projektu. No i tam też przez tą platformę odbywać się będzie głosowanie. Więc jeszcze raz powtórzymy, jbo.jeleniagora.pl. Na tą stronę wszystkich odsyłam zarówno po informacje, jak i po to, żeby zagłosować. No i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że też jest część mieszkańców, która woli tradycyjną formę albo po prostu nie jest internetowa, więc dlatego przygotowaliśmy te 8 punktów do głosowania na terenie miasta, więc zachęcamy w takiej formie oraz w formie tradycyjnej, w formie elektronicznej do tego, żeby swój głos... Najważniejsze jest, żeby ten głos oddać, żeby wziąć w swoje ręce sprawy swojego miasta, no bo temu służy budżet obywatelski, a tak naprawdę no, ta kwota też nie jest mała na te zadania, więc mieszkańcy mogą zdecydować o pewnym wycinku budżetu miasta, co w ramach tych środków powstanie.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Magistratu. Miasto będzie się więc po raz kolejny zmieniać za sprawą budżetu obywatelskiego. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, w jaki sposób się ono zmieni, gorąco zachęcam do głosowania. Czas do poniedziałku do godziny 14. A w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze czas teraz na kolejny temat i kolejnego dziś gościa.
7: Jeleniogórzanie z pasją.
10: Nazywam się Sebastian Cpak, jestem liderem na teren Jeleniej Góry Szlachetnej Paczki, no i zajmuję się tym już w ogóle wolontariatem Szlachetnej Paczce już 5. rok.
8: Moment, w którym się spotykamy, to jest czas, w którym przede wszystkim będziemy apelować do kandydatów na wolontariuszy, będziemy zachęcać tych, którzy Szlachetną Paczkę będą chcieli wspomóc w ten sposób, bo takich wolontariuszy cały czas szukacie. Do finału troszkę pozostało, więc to jest dobry moment, żeby rozważyć swoją kandydaturę.
10: Tak jest. Do dnia dzisiejszego szukamy cały czas wolontariuszy. Mamy ich wprawdzie, no na nasz rejon jest 31 osób, ale zawsze tak jest, że jest ich za mało, tak? Im więcej osób mamy na pokładzie, tym łatwiej nam będzie dotrzeć do kolejnych rodzin, tym łatwiej nam będzie znaleźć te rodziny i im pomóc. A jak znajdziemy rodziny, to wtedy będziemy mieli podwójną ilość energii, żeby szukać darczyńców, bo my niestety jesteśmy tylko pośrednikami.
8: Jelenia Góra jest jednym z tych miejsc na mapie, w którym ta Szlachetna Paczka już trochę się zakorzeniła. Macie pewne tradycje, więc pytanie, jak z tym naborem wolontariuszy jest? Trzeba przypominać o tym, że grudzień się zbliża, są stali bywalcy i korzystający z tej możliwości, czy jednak jest problem?
10: Plusem jest u nas to, że w większości wolontariuszy to są osoby młodzi. U nas też tak to wygląda, natomiast mamy taką stałą ekipę, która zawsze wdroży te nowe osoby i mamy dosyć dużo osób chętnych, młodych, tak? To są studenci, to są osoby, no jeszcze czasami w średniej szkole, którzy nie mogą być niestety wolontariuszami, bo u nas jest ten warunek, że muszą mieć ten 18 rok życia ukończone. Natomiast zawsze jest tak, że młodzi wolontariusze idą z doświadczonymi do konkretnej rodziny, nigdy nie są puszczani w samopas, są odpowiednie pakiety szkolne, uczymy ich, jak mają się zachować, jak mają rozmawiać, jak mają rozpoznawać potrzeby. Także nikt nie jest zostawiony na pastwę losu.
8: Generalnie definicja wolontariatu w większości jest znana, natomiast czasem pojawiają się znaki zapytania, czasem nie do końca wiemy, z czym się to wiąże, szczególnie jeśli będzie to na przykład pierwsza próba w naszym życiu, więc myślę, że to nasze spotkanie jest też okazją do tego, żeby troszkę przybliżyć te kulisy. Kto takim wolontariuszem może zostać? Od tego zacznijmy.
10: Wolontariuszem może być tak naprawdę każdy. Musi spełniać tylko kwestie no, wiekowe przede wszystkim, tak? Natomiast mamy wolontariuszy, to właśnie jest taka ciekawa anegdotka, bo dzisiaj sobie przeglądam listę wolontariuszy, których mamy. Większość to są osoby młode, no może ja nie jestem za młody, ale nie jestem dobrym przykładem tego, ale tam powiedzmy, że średnia wieku 20 tam parę lat. Natomiast wczoraj przez zupełny przypadek zerknąłem sobie na listę nowych wolontariuszy, którzy chcą uczestniczyć i mamy wolontariuszkę, uwaga, 71 lat. Pani się nudzi w domu, stwierdziła, że jak ma siedzieć, nic nie robić, to bardzo chętnie przyjdzie, pomoże, chociażby tylko po to, żeby pakować paczki.
8: Czyli zaangażować można się na wiele różnych sposobów. Specjalnych granic i kryteriów nie ma, natomiast domyślam się, że potrzebne są albo przynajmniej wskazane jakieś predyspozycje, które w tych działaniach czy też pracy mogą nam pomóc. Jakich więc osób szukacie?
10: Przede wszystkim otwartych na ludzi, mocnych psychicznie mimo wszystko i osób, które nie boją się wyzwań, które nie boją się czasami zapłakać, dotrzeć w czasami naprawdę trudne miejsca, bo pomagamy ludziom, którzy nie mają swojego domu, mieszkają na ogródkach działkowych niejednokrotnie, są całkowicie bezdomni i szukamy osób, które mają determinację, żeby

0: potrzebie. Po znalezieniu takiej rodziny musimy bardzo wnikliwie przeanalizować jej potrzeby, tak? Czyli wiedzieć, czy na przykład rodzina potrzebuje jedzenia, a czy może jakiegoś sprzętu, a czy może najprostszej pomocy w ogarnięciu miejsca zamieszkania, co dla nas się wydaje takie oczywiste, a dla nich niekoniecznie. Później, jak to mamy już jak gdyby opracowane, musimy doskonale opisać taką rodzinę, ponieważ my wrzucamy to w system. Oczywiście jest to zupełnie anonimowo, także nie ma możliwości, że nie wiem, imiona się powtarzają jakkolwiek, bo niejednokrotnie jest tak, że darczyńcy z całym sercem chcą pomagać jak najwięcej. Natomiast ci ludzie to najczęściej chcą pozostać anonimowi. Nie każdy chce się chwalić tym, że jest biedny. I szukamy darczyńców. Jak już znajdziemy darczyńców, to przygotowujemy paczki i nadchodzi ten cudowny dzień, czyli tak zwany weekend cudów, gdzie te paczki są rozwożone dla tych potrzebujących rodzin. Oczywiście też przez darczyńców. Nie przez darczyńców, przepraszam, tylko przez wolontariuszy, którym darczyńcy te prezenty dali. To jest ten moment wzruszenia, radości dla wszystkich.
1: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby się zaangażować, żeby wesprzeć tę inicjatywę i pomóc najbardziej potrzebującym. Natomiast jest też druga strona medalu. Nie chciałbym kierować uwagi na to na zasadzie takiej, że jest to minus, no ale warto też powiedzieć o wyzwaniach. Co twoim zdaniem jest największą trudnością w tej dziedzinie?
0: Największą trudnością to chyba oddzielić świat rodzin potrzebujących od naszego. Niejednokrotnie jest tak, że my też bardzo przeżywamy to, z czym dana rodzina się zmaga, tak? Na 10 rodzin zawsze się trafi jedna, która nas tak po prostu dobija psychicznie. Ten weekend cudów się kończy, a nam w głowie zostaje myśl, czy udało się pomóc, czy ta rodzina za rok nie wróci do nas, oby nie wróciła, i zawsze sobie marzymy o tym, żeby tych rodzin było jak najmniej. Niestety z roku na rok jest ich coraz więcej.
1: Domyślam się, że tych trudnych sytuacji, które generują różne emocje, nie będzie brakowało pewnie i w tym roku, ale z drugiej strony jest też coś, co sprawia, że ci wolontariusze wracają, że jest też pula tych i grupa, którzy jednak zostają i nie kończy się na jednorazowej przygodzie, więc no, pytanie, co sprawia, że na tym ta historia się nie kończy. Dlaczego warto?
0: My jesteśmy z tego rodzaju uzależnieni od tego, tak? To ta pomoc uzależnia, to nic nie działa chyba lepiej. Kiedyś moja wolontariuszka kiedyś powiedziała, wiesz co, ja przepraszam, padam na pysk, ale wiem, że za rok wrócę, bo takiej adrenaliny, takiego kopniaka w życiu nie daje mi nic. I cały rok czerpię korzyści z tego, że pomogłam, bo się czuję wielka. To jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim.
1: Często jest tak, że w zasadzie już chyba bez wyjątków łapiemy się na tym, że żyjemy w biegu, w pędzie, wskazówki zegarka kręcą się coraz szybciej, kartki w kalendarzu przerzucamy też z dużo większą dynamiką, mam wrażenie, niż jeszcze kiedyś. I to wszystko sprawia, że czasami zapominamy o tym, że są ludzie, którzy żyją w troszkę innych warunkach, którzy mają trochę trudniej. No i tak sobie myślę, że to jest chyba trochę okazja do tego, żeby może nie do końca zwolnić, bo nie zawsze to będzie możliwe, ale żeby zmierzyć się z jakąś taką refleksją, że czasem jest inaczej.
0: Oj tak, naszym niejednokrotnie problemem jest to, czy my na przykład zapłacimy ratę, bo nas będzie stać, czy polecimy na wakacje, czy córka, syn będą miały takie buty, czy inne. A niejednokrotnie dla tych naszych rodzin największym marzeniem jest zjeść coś dobrego, skosztować czekolady, której nie jadłam bardzo dawno, mieć buty, móc z kimś porozmawiać, po prostu. Mamy bardzo dużo takich osób, które są starsze, do których nikt nie odwiedza, tak? One są same, zdane na siebie i dla nich największym szczęściem jest to, że ten wolontariusz, oni niejednokrotnie czekają na wolontariusza, po prostu z nimi porozmawia i pada pytanie, a co pani, pan potrzebuje, co wy chcecie, co wam jest niezbędne, czy to ma być jakaś chemia, ubranie, cokolwiek, a pani mówi, zupę bym zjadła, bo nie jadłam 2-3 dni i o tym marzę. I to jest takie, kto mówi tak, no ja mam wszystko, mam zupę, mam dom, mam dzieciaki, jest wesoło, a ta pani jest sama.
1: Liczby też dają pewne wyobrażenie, co mamy do zrobienia, co wy macie do zrobienia. Jak więc to wygląda, jeśli chodzi o region, którym się zajmujecie, o Jelenią Górę i okolice? Ile takich rodzin się pojawia, którym trzeba, którym można pomóc mniej więcej?
0: Niestety z roku na rok więcej. Zawsze moim marzeniem jest takie, żeby nikt się nie zgłosił do pomocy, ale to chyba nie nastąpi szybko, niestety. Z zeszłego roku mieliśmy ponad 120 rodzin. każda została zaopatrzona, każda dostała jakiś tam drobiazg. Nie były to proste rzeczy, czasami do sprostania. Plus jest taki, że mamy dużo osób, które chcą pomagać. Tylko naszym zadaniem jest po prostu ich połączyć, żeby to jakby wszystko zagrało, żeby jedna, druga strona była usatysfakcjonowana. Natomiast no niestety, no, z roku na rok mamy większe potrzeby.
1: I o nich dziś w programie Radio

0: Złote przeboje, opowiada lider jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki Sebastian Cpak. Do tego spotkania, do tego tematu wracamy już za chwilę, po krótkiej przerwie.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
0: Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk? Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko. Jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: Karkonoski Park Narodowy informuje o właśnie znakowanych szlakach turystycznych na terenie Stawów Podgórzyńskich. Na poglądowej mapce publikowanej na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego możecie zauważyć 3 ścieżki, którymi poruszać będzie się można po cennym przyrodniczo terenie. Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, wszystkie prowadzą wyznaczonymi drogami i groblami. Propozycja numer 1 to ścieżka edukacyjno-rekreacyjna wokół stawów, która rozpoczyna się na parkingu przy restauracji Aquacultura i liczy około 1600 metrów. Propozycja numer 2 to mała pętla dla osób ze szczególnymi potrzebami o odległości około 700 metrów i propozycja numer 3 to ścieżka rowerowa o długości około 1400 metrów. Wszystkie szczegóły i informacje na temat tych możliwości na terenie Stawów Podgórzyńskich znajdziecie na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: To był taki mały, krótki kącik dla miłośników aktywności, a my wracamy do spotkania z naszym gościem. Mimo że mamy jesień, to powoli, ale jednak trzeba będzie przyzwyczajać się do myśli, że kalendarz jest nieubłagany i już za chwilę pojawią się być może pierwsze symptomy zimy. Z zimą nieodłącznie wiąże się też weekend cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki, ale żeby ten finał był możliwy, potrzebni są wolontariusze. Również w Jeleniej Górze trwa nabór, a my z Sebastianem Cpakiem, koordynatorem tych jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki, rozmawiamy właśnie o wolontariacie, o pomaganiu tym najbardziej potrzebującym.
1: Istotne dla Jeleniej Góry.
0: To jest jeszcze ten moment, w którym przypominacie o tym, że jest możliwość zostania wolontariuszem, ale ten harmonogram działań jest troszkę szerszy, więc zerknijmy na ten kalendarz, co przed nami, jak to będzie wyglądało w tym roku.
2: Praktycznie tak, szukamy wolontariuszy cały czas, natomiast no, nie ukrywam, że wcześniej czy później ten nabór nam się kończy. On trwa do ostatniej chwili, natomiast jest to też ograniczone tym, że dany wolontariusz, jak wchodzi do nas do systemu, musimy go wyszkolić. On musi wiedzieć, w jaki sposób ma rozmawiać, z kim ma rozmawiać, bo niestety zdarzają się też osoby, które no, próbują gdzieś ten system obejść. Co więcej, wolontariuszy można zostać tak naprawdę do ostatniego dnia, ponieważ jeśli ktoś nie czuje się na siłach, nie ma, nie wiem, czasu, możliwości pomagać nam w taki sposób, może przyjść na przykład w weekend cudów, zaoferować swoją pomoc przy noszeniu rzeczy, towaru, paczek, pakowaniu tego. Może nam pomóc logistycznie, tak? Może samochód, bardzo super, świetnie działający strażacy na terenie Jeleniej Góry. Co roku mamy od nich czynną pomoc, podstawiają swoje samochody, chłopaki przychodzą, noszą towar. To też nie jest proste. Wolontariusze niejednokrotnie muszą nosić, nie wiem, lodówki, pralki, to są ciężkie rzeczy. I do takich rzeczy też potrzebujemy wolontariuszy. Co więcej, mamy cudowne firmy, z którymi współpracujemy na terenie. Dostajemy, nie wiem, słodycze, dostajemy obiad chociażby od pana prezydenta Jeleniej Góry. To też nam pomaga w pracy, tak? Bo my tutaj na koniec tej całej akcji będziemy pracowali 3 dni z rzędu, tak naprawdę od rana do nocy.
0: Pomóc, czy też zainwestować w tę pomoc możemy na wiele różnych sposobów. Dziś skupiamy się przede wszystkim na wolontariuszach, czyli to inwestycja czasu, pewnie trochę emocji, bo o tym też mówiliśmy, i zaangażowania. Natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Być może chcemy wspomóc tę inicjatywę, ale mamy możliwości materialne. Czas niestety nie pozwala, ale w ten sposób będziemy chcieli pomóc najbardziej potrzebującym. No i to jest chyba też taki moment, w którym ewentualnie można zacząć rozważać to planowanie, bo rozumiem, że nabór tych rodzin też będzie się pojawiał za chwilę.
2: Tak, nabór rodzin już się zaczął. Co więcej, to są też rodziny, które niejednokrotnie z zeszłego roku nie zdążyliśmy ich wciągnąć w system, bo pojawiły się nam po tym magicznym weekendzie cudów. Natomiast to nie jest tak, że my zapominamy o tych rodzinach. Te rodziny są w naszym systemie, my je w tym roku też odwiedzamy. Być może ich sytuacja się polepszyła, a być może też pogorszyła. Wtedy też próbujemy im pomóc. Także tutaj z tym nie ma jakby najmniejszego problemu. Natomiast finansowo niestety my nie jesteśmy organizacją, która przyjmuje pieniążki i na przykład gdzieś tam płaca. Natomiast możemy kupić, pomagać w taki sposób, że wybieramy sobie rodzinę, nie wiem, widzimy, że no nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, ale przyjmujemy na przykład vouchery do danych sklepów odzieżowych, nie wiem, vouchery na zestawy obiadowe dla biednych rodzin, czyli takie konkretne rzeczy, które możemy dać. I jeśli nawet ktoś, kogoś nie stać na to, żeby wspomóc daną rodzinę, to może z kumplami, ze znajomymi, z pracy, z przyjaciółmi, nie wiem, spotkać się, nazbierać daną kwotę, znaleźć rodzinę w systemie i wtedy sprawdzić, jakie tam są potrzeby i po prostu w taki sposób też pomóc. Niejednokrotnie jest tak, że no nie stać nas na to, żeby samemu coś zorganizować, ale jak z takich nie stających się, że tak ich nazwy brzydko będzie więcej, to jesteśmy w stanie stworzyć coś cudownego dla jednej konkretnej rodziny.
0: Bo trochę tak się udarło, nie wiem, czy to jest z waszej perspektywy cały czas obowiązujący stereotyp, że jak chcemy pomóc, to zgłaszamy się, no i wszystko jest na naszych barkach. To rzeczywiście w wielu przypadkach może okazać się, że jest sytuacja przekraczająca nasze możliwości, ale już jak mamy do dyspozycji czy do wydania kwotę 500 zł, w naszym budżecie to może być dużo, natomiast jak podzieli się to na 5 różnych osób, no to jednak jest to dużo mniej dotkliwe.
2: też jest praca naszych wolontariuszy, bo my konkretnie podpowiadamy, co dana rodzina potrzebuje, tak? Czyli żeby to nie były, nie wiem, piąta para butów, w których ten ktoś nie będzie chodził, bo to jest starsza pani i wystarczy jedna. Ale nie ma już na przykład mydła, nie ma szamponu do włosów, a też chciałaby po prostu wyglądać, bo to też jest czasami pomoc. Także my podpowiadamy, że zamiast kupić to, tamto czy coś innego, zróbmy taką paczkę, w taki sposób. Ona może być skromniejsza, ale będzie bardziej celowana. I to jest nasza pomoc, żeby jak najwięcej też wyciągnąć od tej rodziny, która potrzebuje tych potrzeb i przedstawić ją darczyńcom, którzy mają te przysłowiowe 500 zł uzbierane tam wśród znajomych i tak nie za bardzo wiedzą, co kupić, bo nie jest sztuką, nie wiem, kupić nową pralkę, tudzież mamy tak niejednokrotnie, że jak ktoś mówi, kupię tonę opału, no ale co z tego, jak starsza pani nawet nie ma gdzie tego opału trzymać, nie? Także wtedy sobie na przykład umawiamy jakąś hurtownię z opałem i ktoś dostarcza w drobnych ilościach. To też jest pomoc.
0: Żeby ta pomoc była przemyślana, to pewnie też albo i przede wszystkim wasza rola, natomiast liczymy na inicjatywę, otwartość, no i dobre serce Jeleniogórzan, którzy będą chcieli w tym roku tę inicjatywę wesprzeć. Na razie skupiamy się na wolontariuszach, bo mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać i przed tym głównym weekendem opowiedzieć o potrzebach i o tym, w jaki sposób możemy pomóc. Natomiast kierując te słowa do wolontariuszy, to powiedzmy, jak w naszych głowach tli się dzisiaj myśl, no dobra, chcę spróbować, chcę podjąć to wyzwanie, to jak się za to zabrać w praktyce?
2: Najłatwiej wejść na stronę Szlachetnej Paczki, wpisać hasło zgłaszam się na wolontariusza i tam po wypełnieniu krótkiej ankiety zostaniemy przekierowani na odpowiednie miejsce, tak? Bo to ktoś może być z Wrocławia, a mieszka na przykład w Jeleniej i tysiące innych tam podobnych rzeczy, to wtedy z automatu zostanie wybrany na dany region. Wtedy taka osoba trafia do nas do systemu, tam przechodzi wstępną weryfikację, czyli jest do niej wykonywany telefon z zapytaniem, czy na pewno i czy jesteś w stanie się z tym zmierzyć. Jeśli ta osoba powie tak, jest i to wszystko nam pasuje, bo też to jest wstępna weryfikacja, wtedy taka osoba jest przypisywana już w konkretny region. Najczęściej ja dostaję informację, że ktoś taki jest, dzwonię, rozmawiamy, wciągamy w system, a potem to się już dzieje praktycznie samo.
0: Ja na początku zapytałem o predyspozycję i kto takim wolontariuszem może zostać. Nie pomyślałem o jednej walucie, którą też inwestujemy, czyli czas, bo to też może być takie kryterium, które zweryfikuje, czy to jest w ogóle możliwe. Czy jesteśmy w stanie przekalkulować, ile tego czasu będzie potrzebne, jak duże jest to poświęcenie w tej materii?
2: To na pewno, tak. Jest największym zawsze obciążeniem dla naszych wolontariuszy, bo przede wszystkim musimy się przeszkolić, a to już tam nam zajmuje, no tak naprawdę jeden dzień. Później musimy też poświęcić ten czas na rodzinę, tak, czyli każde spotkanie z rodziną. Mamy takie spotkania, zazwyczaj dwa. Pierwsze takie jest jakby wstępne, pod warunkiem, że to już jest przygotowana dla nas rodzina, czyli jest albo z systemu, albo też wyszukujemy sami, no to wtedy mamy trzy spotkania, bo taka rodzina zawsze się musi zgodzić na taką pomoc. To nie jest tak, że my pomagamy panu Kowalskiemu, który widzimy, że jest w potrzebie, ale pan Kowalski o tym nie wie, może sobie nie życzyć takiej pomocy. Jeśli pan Kowalski się zgodzi, to mamy już pierwszy etap za sobą, później mamy pierwsze spotkanie, którym weryfikujemy, co, jak jest potrzebne, wracamy z tym do siebie, przetrawiamy, jeśli uznajemy, że ta pomoc będzie mądra, będzie celowana i pomoże takiej osobie, wtedy wracamy drugi raz. No a później spotkania mamy z darczyńcami, a później Weekend Cudów. Także no niestety od praktycznie października do grudnia jest dużo pracy. Tak w podsumowaniu chciałbym wszystkich Was serdecznie zaprosić. Jeśli słuchacie i macie ochotę i czujecie, że to jest to, co chcecie w życiu zrobić, że chcecie komuś pomóc, zapraszam. Zgłoście się do Szlachetnej Paczki. Będzie mi bardzo miło Was spotkać, przeszkolić i razem stworzymy super team.
0: Mówił lider jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki Sebastian Cpak.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Jeleniogórscy policjanci apelują o szczególną ostrożność. Obietnica odzyskania utraconych oszczędności może być początkiem kolejnego oszustwa. Przestępcy podszywają się pod prawników, firmy windykacyjne i instytucje publiczne, aby wyłudzić następne przelewy oraz dane. Wykorzystują nadzieję osób, które już raz zostały oszukane i przekonują, że wystarczy opłacić procedurę, by odzyskać pieniądze. Przestępcy docierają ostatnio do osób, które wcześniej straciły środki, m.in. na fałszywych inwestycjach. Kontaktują się z nimi bezpośrednio albo zamieszczają w internecie reklamy rzekomych usług odzyskiwania środków. Zachęcają do pozostawienia numeru telefonu w formularzu, a następnie dzwonią z zapewnieniem, że mogą pomóc. Przed takim zagrożeniem ostrzega pierwszy film nowej edycji kampanii Bankowcy dla cyberedukacji z udziałem Michała Olszańskiego. Jak cała procedura wygląda, na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać, tego dowiecie się z filmu, który znajdziecie na stronie Jeleniogórskiej Policji między innymi.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A na koniec garść aktualności dotyczących życia kulturalnego naszego miasta. Październik to kilka ważnych wydarzeń, festiwali i ciekawych propozycji dla mieszkańców i turystów. Jakie daty warto zanotować w kalendarzach, podpowie Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
3: 18 października o godzinie 11.11 w filii Muflon Jeleniogórskiego Centrum Kultury odbędzie się muzyczny poranek dla dzieci w ramach Krokus Jazz Festival, ale jazz to koncert, w którym dzieci nie są jedynie publicznością, ale stają się także częścią muzycznej opowieści. Słuchają, śpiewają, rytmizują, grają i odkrywają, że muzyka może być językiem, który każdy może się posługiwać i porozumiewać. Wstęp wolny na to wydarzenie obowiązuje. Wejściówki do pobrania w kasie Jeleniogórskiego Centrum Kultury na stronie Jeleniogórskiego Centrum Kultury jck.pl. Jest to przygrywka do właściwego festiwalu, czyli 25. Krokus Jazz Festival, który odbędzie się w dniach od dnia 22 do 25 października. Wystąpią m.in. Piotr Wojtasik, Anna Maria Jopek, Kurt Rosenwinkel, Agma Szymon-Mika, Adam Bałdych i Isaiah Collier. Wernisaż będzie towarzyszył temu wydarzeniu z okazji 25-lecia tego festiwalu. Otwarcie wystawy odbędzie się 23 października o 17.15 w Galerii Korytarz. A wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie krokusjazzfestival.pl. Zapraszamy. Galeria Biuro Wystaw Artystycznych obchodzi w tym roku 50 lat swojego istnienia i z tej to okazji odbędzie się wernisaż wystawy, która zostanie udostępniona już od 23 października. Jest to wystawa w poszukiwaniu pamięci 50 lat Galerii BWA w Jeleniej Górze. Jest to jubileuszowa wystawa. BWA powstała w 1976 roku i od pół wieku jest platformą wymiany myśli i prezentacji współczesnej sztuki. Zobaczymy dzieła twórców różnych dyscyplin artystycznych. Będzie to malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, szkło, ceramika oraz fotografia. I autorami tych wszystkich dzieł będą artyści tutaj z Kotliny Jeleniogórskiej i z regionu Karkonoszy, aż 32 twórców. Kuratorem tej wystawy jest Anna Miele, która opowie Państwu o szczegółach tej wystawy. Udostępniona zostanie od 23 października, w listopadzie wernisaż i będziemy szczegółowo Państwa informować w późniejszym terminie. 30 października o godzinie 17 w Centrum Kultury Zameczek odbędzie się upiorny bal w zameczku. Będzie to zabawa halloweenowa dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zapraszamy wszystkie dzieci na ten wyjątkowy i pełen emocji i zabawy bal. W programie przewidziano tańce w rytmie halloweenowych hitów, gry i zabawy, poczęstunek, warsztaty stworzenia strasznych przypinek i magnesów. Obowiązują oczywiście straszne stroje i zapisy w sekretariacie Centrum Kultury Zameczek od 14 października od godziny 9. Zapraszamy na ten bal. 31 października o godzinie 19 w Zdrojowym Teatrze Animacji imieniem Bogdana Nauki odbędzie się spektakl Bezbłędne Ogniki. Jest to najnowszy spektakl młodzieżowej grupy teatralnej Anim Akcje, działającej właśnie przy Zdrojowym Teatrze Animacji. Jest to opowieść o dorastaniu, przyjaźni, emocjach i popełnianiu błędów. Zapraszamy Państwa na to serdecznie. Bilet wstępu 20 zł. W Muzeum Przyrodniczym jest do obejrzenia wystawa Picasso, grafiki i rysunki. Są to 24 litografie wykonane techniką poszuar. Są to prace Picassa z lat 1904-1937. Wystawa ta została otwarta 18 września i jest do obejrzenia do 15 listopada, także bardzo Państwa serdecznie zachęcam do obejrzenia tej wyjątkowej wystawy, która została zorganizowana wspólnie przez Muzeum Przyrodnicze i Epicentrum Art Gallery.
0: I tym zaproszeniem kończymy to wydanie programu Radia Złote Przeboje. To był magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej